0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Ilona Strzałka zniknęła w przeddzień pierwszej rozprawy. Wcześniej zgłaszała stalking i groźby ze strony obojga małżonków. W aktach była jedna obdukcja. Wynikało z niej, że Krystyna pobiła kochankę do krwi. Kobieta musiała poddać się operacji plastycznej nosa. Za ten zabieg zapłacił Pękalski, przelewem z małżeńskiego konta. Śledczy operacyjnie zakładali, że Ilona posiada materiały wizualne z ich wspólnego udziału w imprezach typu swing, gdzie uprawiają seks grupowy. Strzałka nigdy nie dostarczyła ich na komendę. Zaginęła. Państwo Pękalscy w momencie śmierci nadal byli małżeństwem. Pozew o rozwód wycofano. Kolejny slajd z kółkami. Niektórzy uczestnicy już ziewali. Jeśli ktoś jest tu za karę, może wyjść. Będzie więcej powietrza, obsztorcował zebrany Holchowik. Przyjmuję też raporty o zwolnienie, jeśli wolicie drzemkę zamiast roboty. Nikt nie skomentował. Nikt nie wyszedł. Dalej niejaki Derma, gangster i drobny wataszka. Swego czasu nieudany dealer. Pracował z Białym w śląskim syndykacie Rajmunda Rejmana, pseudonim Japa, referował dalej Lisek. Łączymy go z Eweliną Psikup, byłą prostytutką i tancerką w klubach Go-Go. Tuż przed śmiercią tancerka zmieniła sądownie nazwisko na Gloria i od tej chwili tak będziemy ją nazywać, żeby nie kalać jej pamięci. Przecież nie wiadomo, czy nie żyje, padło z tyłu. Tym bardziej, odciął się Lisek. Ewelina Gloria miała się zgłosić na przesłuchanie do śląskiej komendy z materiałem, który pomógłby w rozwiązaniu sprawy Rejmana, ale zaginęła. Derma bił ją i poniżał. Nasiliło się to, kiedy kobieta wymieniła go na słynnego podróżnika. Świadkowie mówią, że wraz ze zmianą partnera życiowego Ewelina zmieniła wygląd, sposób zachowania i środowisko. Bardzo chciała odciąć się od dawnego życia. Mówiła, byłam młoda, potrzebowałam pieniędzy. Nowy partner wspierał ją w tej transformacji. Długo po niej nie płakał, rzucił ten sam policjant, który wcześniej ziewał. W bajo pisali, że spotyka się teraz z taką jedną modelką i miską. Miskę też mamy, wszedł mu w słowo Lisek. Z nią powiązaliśmy teściów, Leokadię i Wiesława Durskich.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: życie zachodu jest warte.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nie był on cudem architektury i na tle innych dworków nie prezentował się ani malowniczo, ani wystawnie. Pozwalał jednak wygodnie żyć rodzinie i licznej służbie. Ochmistrzyni, lokajom i stangretom, kucharzom i guwernantkom, które towarzyszyły dzieciom przez większość dnia, często mieszkając z nimi w jednym pokoju. Przez pierwsze lata Irena i Witold nauki pobierali od francuskiej Jeannette Grosjean i Niemki Klary von Paprocki. Przystrojeni, elegancko przybrani, pachnący perfumami, umieli się pięknie wysłowić, czytali książki, mieli nauczycielki, które uczyły ich obcej mowy. Wspomina Zofia Popkowa z Małoszyc. W domu mówiło się w kilku językach, a rodzina Gombrowiczów często wyjeżdżała do zagranicznych kurortów. Małżonkowie mało czasu spędzali w swojej posiadłości, co nie podobało się konserwatywnym sąsiadom. Nie wiemy, czy to niespokojny charakter matki, czy potrzeba pokazywania się ojca powodowały, że tak chętnie zmieniali miejsce pobytu. Odwiedzali Niemcy, Austrię, Włochy, Francję i Belgię. Wakacje spędzali w Chorwacji, w Cirkwenicy nad Adriatykiem. Antonina była przewrażliwiona na punkcie zdrowia. Pobyt nad morzem miał przede wszystkim wzmocnić dzieci. Nagrodą po długiej podróży, najpierw pociągiem do Rijeki, a potem statkiem parowym do portu w Cirkwenicy, był trwający kilka tygodni pobyt w malowniczym kurorcie. Okna luksusowego hotelu Miramare wychodziły wprost na zatokę. Irena bawiła się z braćmi na plaży pod czujnym okiem opiekunek. Przyglądała się rybakom pracującym w porcie, wdychała ciepłe powietrze. Zachwycała się każdym wyrzeźbionym przez wodę kamieniem. Witold był jeszcze za mały, żeby zrozumieć egzotyczne piękno tego miejsca. Może oswajała go z rzeczywistością, zachęcała do kąpieli, ostrzegała przed jeżowcami, może była jego przewodniczką. Zimą odbycie tak dalekiej podróży było raczej niemożliwe. Dzieci zostawały w domu, a rodzice wyruszali do Warszawy na bal karnawałowy do hotelu Bristol. Po przeprowadzce do Warszawy dom w Małoszycach pełnił rolę letniej rezydencji. Tu wywożono dzieci na kurację w okresie rekonwalescencji po ciężkiej chorobie. Posiadłość została sprzedana dopiero w 1938 roku, kilka lat po śmierci ojca. Dzisiaj stoi tam tylko pomnik, płyta z płaskorzeźbą przedstawiającą głowę Witolda Gombrowicza autorstwa Gustawa Hadyny. Dwór przed wojną kupili gospodarze z Krzczonowic. Rozebrali go, a pozyskany materiał wykorzystali do budowy szkoły. Po zabudowaniach dworskich pozostały resztki czworaków i rządcówki. W pobliżu stojącej przy drodze figury Popków, którzy kupili główną część włości Gombrowiczów, zachowały się kamienne słupy z ogrodzenia dworskiego.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Piano Odyseja o swoim nowym projekcie opowie nam Atanas Walkow. Sprawdzę, w którym mieście z okazji Dnia Dziecka można poprowadzić tramwaj i zajrzymy na Festiwal Architektury.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Renault. Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Piano Odyseja o swoim nowym projekcie opowie nam Atanas Walkow. Sprawdzę, w którym mieście z okazji Dnia Dziecka można poprowadzić tramwaj i zajrzymy na Festiwal Architektury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Maraton najpiękniejszej muzyki filmowej.

147 dzień roku, już 27 dzień maja i środa. Za nami Dzień Matki, przed nami kolejne święta, na przykład Dzień Dziecka, potem jeszcze tylko chwilkę i przedłużony weekend na początku czerwca nam się szykuje. Od rana proponuję dobre nastawienie, jak słyszycie, do dnia, do życia, no bo co nam pozostało do weekendu? Przecież zaledwie raz, dwa, trzy poranki. Dobrze nastrojone i nastawione na nowy dzień. Śniadanie mistrzów mam dla was w RMF Classic, jak zwykle do 10:00 i to śniadanie pełne wspaniałej muzyki, najpiękniejszej, filmowej. Energetycznych momentów, bluesowych nawet, takich jak ten z Blues Brothers.

0: Jest w tej muzyce coś przejmującego, prawda? Coś rdzennego. Dzięki z Lamparta. Z Punta la Suli. Jest, mam nadzieję, także już w Studio Faktów z nami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Pierwsze fakty o siódmej, a w nich...
1: Będziemy mówić o deklaracjach nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, o rządach komisarza po odwołaniu prezydenta w Krakowie. Zapowiemy też traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony między Polską i Wielką Brytanią.
0: To wszystko już za chwilę w RMF Classic. Ja przypominam, że w śniadaniu mistrzów fakty co pół godziny.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy Big Out kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie.
3: 27 maja, środa, zmierza się siódma. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze poranne fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
4: Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapewnia, że będzie kierował tym gremium w sposób apolityczny. Zbigniew Kapiński podczas wspólnej konferencji ze swą poprzedniczką Małgorzatą Manowską podkreślił, że objęcie funkcji traktuje jako odpowiedzialność i będzie kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, by politycy niezależnie od ich nadania nie mieli wpływu na przebieg spraw.
5: Jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną. I tym bardziej teraz. Od momentu objęcia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejścia.
4: Nieprzychylni powołaniu Kapińskiego byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Krakowem rządzi komisarz Stanisław Kracik. Swoją funkcję będzie pełnił do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jak teraz będzie funkcjonowało miasto?
6: Tak jak do tej pory, w zakresie komunikacji, bezpieczeństwa, edukacji czy obsługi komunalnej, zapewnia rządowy komisarz.
7: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
6: Mówił Stanisław Kracik. Wczoraj głos zabrał też odwołany Aleksander Miszalski, który podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Zapowiedział również zaangażowanie w kampanię przed nadchodzącymi przedterminowymi wyborami. A te w Krakowie mają się odbyć do 90 dni od niedzielnego głosowania.
4: Zapowiada nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
2: Poranne fakty RMF Classic.
4: Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk wskazał, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
8: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
4: Szef rządu przypomniał, że podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. Kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone planują ograniczenie swej militarnej obecności w Europie. O tych planach wycofania części sprzętu wojskowego poinformować miał w piątek na spotkaniu urzędników NATO za zamkniętymi drzwiami doradca Pentagonu Alexander Veles Green.
9: Jak informuje Politico, z kontynentu mają zostać wycofane m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne. Portal powołuje się na dyplomatów NATO. Nie jest pewne, jaki będzie harmonogram, ale wiemy, że Stanom Zjednoczonym znudziła się rola policjanta świata, powiedział mi jeden z waszyngtońskich dyplomatów. Decyzja ma wpisywać się w politykę Donalda Trumpa, który od lat krytykuje NATO i zapowiada ograniczenie zaangażowania USA w bezpieczeństwo Europy.
4: Informował z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Na Wielkoszlemowie w nowym turnieju French Open niespodziewane porażki Jessiki Peguli i Daniła Miedwiediewa. Odpadł także nasz Kamil Majchrzak. Polskiego tenisistę pokonał w 3 setach Chilijczyk Alejandro Tabilo.
10: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę. No szkoda, bo na pewno poszło to za szybko i za gładko.
4: Komentował Majchrzak na antenie Eurosportu. Dziś mecze drugiej rundy z udziałem Polaków.
3: A najbliższe fakty o 7.30, wtedy wróci do nas Grzegorz z kolejną porcją wiadomości z kraju i ze świata. My zaglądamy teraz do pogody. Bardzo przyjemnie jest nad morzem na przykład. Tam 12-13 stopni, dużo słońca. 14-15 w Poznaniu, w Warszawie 16-17. W centrum i na południu kraju dzisiaj może się zrobić burzowo, a maksymalnie spodziewamy się 24 stopni. Po południu zagrzmi na Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie. 4 po 7 na śniadanie mistrzów. Do stołu radiowego zapraszam serdecznie. Do 10 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
11: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Imieniny dziś obchodzą Jan, Magdalena, Julian, a 27 maja urodzili się między innymi brytyjski bardzo znany kucharz Jamie Oliver i polska znana aktorka Joanna Koroniewska. Dużo dobrego i dla Jamie'ego, i dla pani Joanny, dla wszystkich, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania. W poranku u nas dziś dzieciaki, które chcą, by pokierowało ci sobie tramwajem na Dzień Dziecka, no to powiem, gdzie się trzeba zgłosić, po 9:00. Wcześniej Atanas Walkow, kompozytor i muzyk, opowie nam o swoim nowym projekcie Iście Kosmicznym. No i będzie też pluszowo.
11: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: I pluszakowo za chwilę datownik historyczny Maciej Korkuć, a wcześniej wycieczka San Francisco może być. Dźwięki z Foresta Gumpa, Scott McKenzie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
4: Mało kto dziś pamięta, że wczoraj minęła rocznica 26 maja 946 roku, kiedy król Anglii, Edmund I Starszy, spotkał złodzieja. No nic dobrego z tego nie wynikło. Nie miał 20 lat, kiedy został królem. Stało się to po niespodziewanej śmierci jego brata Æthelstana. Nie szykował się do tego, nie spodziewał się, że zostanie władcą, ale jeśli tak wyszło, wszedł w nowe obowiązki. Walczył z Wikingami, którzy zajęli jedno z anglosaskich królestw, Northumbrię. W końcu ją odzyskał, ustabilizował relacje z władcą Szkocji, Malcolmem I, umocnił panowanie nad Mercją, ożenił się z Elgivą, o której nie wiadomo w gruncie rzeczy nic pewnego. Miał z nią dwóch synów, Edwina i Edgara, zwanego Spokojnym. Zresztą Edmund musiał się dobrze zapisać w pamięci podobnych, skoro przeszedł do historii też pod takim przydomkiem jak Dobroczyńca, Wspaniały albo Sprawiedliwy. To ostatnie określenie wiąże się z feralnym 26 maja 946 roku. Edmund bowiem w swoim czasie skazał niejakiego Leofa na banicję za dokonane złodziejstwo. No i przyszedł Dzień Świętego Augustyna z Canterbury. 26 maja 946. Wszyscy zbierają się na mszy w kościele w Puckle Church, a potem na uczcie w rezydencji monarchy. Albo w jednym, albo w drugim miejscu władca ze zdziwieniem dostrzega Leofę, który miał być przecież wygnany. To były jeszcze inne czasy. Król osobiście zwraca się do niego, aby natychmiast opuścił pomieszczenia. Wtedy Leofa wyciąga nóż i śmiertelnie rani władcę. Uczestnicy tej sceny rzucają się na zabójcę natychmiast i go na miejscu dosłownie rozszarpują. Lincz to za mało powiedziane. No ale król zginął, tak jak zginął zlinczowany królobójca. Cóż, z tego spotkania nic dobrego nie wynikło.

0: Fragment z uwertury do Wilhelma Tella Rossiniego wybrzmiał w Śniadaniu Mistrzów o 7:20, a teraz niech brzmią dobre wiadomości komunikacyjne dla najmłodszych w Małopolsce. Taki trochę prezent na Dzień Dziecka się szykuje i przy okazji niespodzianka dla rodziców.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka w najbliższy weekend, czyli 30 i 31 maja, dzieci i młodzież będą mogły w Małopolsce podróżować pociągami regionalnymi prawie za darmo, za symboliczną złotówkę. Szczegóły zna Renata Pasiut.
2: Wystarczy mieć ważną legitymację szkolną, by kupić dobowy bilet sieciowy, który pozwala na nielimitowane przejazdy przez cały dzień. Oferta obejmuje pociągi kolei małopolskich, Polregio i kolei śląskich, a także autobusy małopolskich linii dowozowych. To propozycja, która ma zachęcić najmłodszych do aktywnego spędzania czasu i poznawania regionu. Dzięki niej można tanio zaplanować wycieczkę zarówno do Krakowa, jak i w inne miejsca Małopolski. Na tym jednak nie koniec promocji. Kilka dni później, od 4 do 7 czerwca, Małopolski Bilet dla Rodziny pozwoli taniej podróżować większym grupom od 2 do 6 osób.
0: Tyle Renata Pasiu. Ta bilet można kupić w aplikacji mobilnej, w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej i w kasie.

0: Harry Gregson Williams i Rupert Gregson Williams i muzyka do serialu Pozłacany wiek. 7.26 o 7.30 kolejna porcja faktów u nas, a w nich Grzegorz Jasiński sprawdzi, kogo Jerzy Urban, trener polskiej reprezentacji piłki nożnej, powołał na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Kto dostanie szansę na debiut? Sprawdzimy to.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Po reklamie.

0: Zbliża się 7:30. Czas na fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Po zakończonym odwołaniem prezydenta referendum w Krakowie, dwa wnioski referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa trafiły wczoraj do tamtejszej Rady Miasta. Odwołania Konrada Fiołka chcą radni opozycji. Co zarzucają prezydentowi?
2: Duży dług, wolny rozwój i złe rządy. To mówią autorzy wniosków o referendum. Jeden złożył radny Jacek Strojny, który dwa lata temu kandydował na prezydenta. Drugi złożyli radni PiS. Prezydent odpowiada: miasto się rozwija, są inwestycje, a mieszkańcy są zadowoleni. Czy oni sami chcą referendum?
3: Myślę, że nie potrzeba.
4: Myślę, że tak. Rzeszów potrzebuje zmiany.
5: Mieszkam na Budziwoju, odkąd ja tam mieszkam już 7 lat, nic się nie zmieniło. Nie ma chodników, nie ma drogi, nie ma ścieżek rowerowych.
2: Referendum potrzebne?
5: Tak.
6: Uważam, że ten prezydent jest dobrym prezydentem.
7: Sporo osób jest niezadowolonych i powinny móc się wypowiedzieć na ten temat.
2: Referendum dojdzie do skutku, jeżeli za wnioskiem zagłosuje 15 radnych. Opozycja doliczyła się na razie 13, ale liczy na rozłam w obozie prezydenta.
1: Relacjonuje z Rzeszowa reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Trener Jan Urban wysłał powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Kto dostanie szansę debiutu w piłkarskiej reprezentacji Polski?
9: Napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski, czyli wicekról strzelców Ekstraklasy i czołowy strzelec minionego sezonu w drugiej Bundeslidze. Oraz młodzi obrońcy, 18-letni Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Nie zabrakło powołania dla wicekapitana Piotra Zielińskiego i kapitana Roberta Lewandowskiego.
10: To tylko właśnie powód do radości, bo im dłużej ten zawodnik będzie prezentował barwy naszego kraju, im dłużej będzie częścią tej reprezentacji, to myślę, że tylko i wyłącznie na korzyść. Kadry.
9: Uważa były trener kadry U21 Maciej Stolarczyk. Pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl. Z Ukrainą towarzysko zagramy w najbliższą niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: Informuje nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
0: Zbieramy dla Was już kolejne fakty z kraju i ze świata. Raport z tego Grzegorz Jasiński przedstawi nam po raz kolejny o 8:00. A teraz raport pogodowy. Najcieplej o poranku w Kielcach i we Wrocławiu, tam 17-18 stopni już. Burzowo może być dzisiaj trochę na Opolszczyźnie, zagrzmieć może też na Śląsku i w Małopolsce. Co na północy kraju? Po prostu pogodnie, chociaż chłodniej niż na południu, a dziś maksymalnie 24 stopnie. Najcieplej właśnie na Śląsku, w Małopolsce na przykład, a najchłodniej nad morzem, tam 14-15 stopni. Tylko po południu. 7:32 tymczasem. Dużo nowości dla Was dzisiaj mam, nie tylko tych kulturalnych, ale także muzycznych. Cały czas to dla nas nowość, muzyka z gier pojawia się coraz częściej na antenie RMF Classic. First Light, Lana Del Rey, no i opowieść o agencie 007.

0: No tak mniej więcej po 7 minutkach słychać, że od razu to jest bondowska, wielkoformatowa opowieść Lana Del Rey z gry o przygodach agenta 007. 7:36 tymczasem.
1: Pluszowe śniadanie mistrzów.
0: Umówmy się, to nie zawsze był miś, to czasem była małpka, był też piesek, jeż, królik. A może ktoś miał smoka, kto wie, na przykład ktoś z Krakowa. Pluszowe przytulaki od kilku tygodni są ważnym elementem poranka RMF Classic. Wasze opowieści o pluszowych zabawkach, nie tylko tych z dzieciństwa, cały czas zbieram. Zostało nam jeszcze trochę pluszaków z logo RMF Classic, którymi chętnie się podzielę. W pluszowym śniadaniu mistrzów właśnie kolekcjonuję takie historie, które mają te historie, mięciutkie serca i waszą długą pamięć. Może teraz, z pewnego dystansu, jesteście gotowi, by podzielić się z nami swoimi bardzo osobistymi opowieściami, o czym na przykład rozmawialiście z waszym pluszakiem, jak byliście dziećmi. Może pamiętacie, a może ten pluszak niestety gdzieś wam przepadł, może tęsknicie za nim, a może wasza zabawka ulubiona z dzieciństwa jest cały czas gdzieś z wami w szafce, pod łóżkiem, no i wieczorem tam się zakradacie i ciągle jeszcze wymieniacie się opiniami na jakiś temat. Zbieram wasze pluszowe wspomnienia pod adresem mailowym lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Pluszowe śniadanie mistrzów. Tutaj po prostu każda opowieść ma swoją historię ważną, bo pluszową. A najfajniejsze opowieści nagradzam pluszakiem z logo RMF Classic. No i oczywiście cytuję na antenie.
1: Pluszowe śniadanie misiów.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

0: Nieważne, noc, popołudnie czy poranek, oni ciągle tańczą. Najbardziej roztańczona para, jedna z najbardziej roztańczonych par w historii kina. John Travolta i Olivia Newton-John i temat z Grease. 11 minut brakuje do godziny 8. Czas się zatrzymać, koniec tańczenia. Będzie poważnie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Na pasaż zaprasza Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry. Będzie poważnie, ale będzie też optymistycznie. Umawialiśmy się ostatnio, że w pasażu ekonomicznym, przynajmniej na koniec, powinna być jakaś dobra wiadomość, a teraz będzie na początek. Od jutra spora obniżka cen paliw. Mamy aktualizację stawek w rafineriach. Cena metra sześciennego, zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego wyraźnie potaniała. Szczególnie paliwo do diesla traci na wartości. Stawka spadła do poziomu najniższego od początku marca. I to już jutro powinno przełożyć się na co najmniej kilkunastogroszowe przeceny przy dystrybutorach.
0: Lubię takie dobre wiadomości. A teraz w pasażu o zmianach w polskim nadzorze finansowym.
2: I to też są wieści poważne i być może dla niektórych już nie tak optymistyczne. Po pracy w Komisji Nadzoru Finansowego zmieniamy branżę lub udajemy się na dłuższy wypoczynek. Taki projekt przepisów przyjął rząd. Ogranicza zatrudnianie szefa KNF-u oraz jego zastępców w podmiotach, których działalność była przez komisję nadzorowana. Okres karencji to ma być rok po zakończeniu pełnienia funkcji. Przepisy mają objąć nie tylko członków KNF-u, ale też pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, również tych, jak sądzę, szeregowych. W ich przypadku zakaz zatrudniania będzie wynosić 6 miesięcy.
0: Te restrykcje, które mają wejść w życie w naszym kraju, to jeszcze powiedzmy o represjach, które pojawiają się na wschodzie, represjach finansowych.
2: To się zgadza, bo rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę przewidującą konfiskatę majątków Rosjan, którzy opuścili kraj i działają na, tu cytat, szkodę jego interesów. Przepisy mają wejść w życie od 1 września, a nasz dziennikarz Krzysztof Zasada o tym, za co grozi konfiskata.
3: Po pierwsze, chodzi o dyskredytację rosyjskich sił zbrojnych, po drugie o wzywanie do wprowadzania sankcji, po trzecie propagowanie symboli nazistowskich, a także o dystrybucję materiałów uznanych w Rosji za ekstremistyczne.
2: A w jaki sposób władze mają egzekwować tę karę?
3: Na drodze sądowej. Natomiast jeśli osoba podejrzana jest za granicą i nie ma możliwości powiadomienia jej, wyznacza się obrońcę z urzędu. W jego obecności prowadzi się postępowanie.
2: W pasażu jeszcze zerknijmy na kursy walut i z ekonomicznej ciekawości sprawdźmy, jak stoi rubel. No, najwyżej od wielu miesięcy, ale i tak szoruje po dnie, kosztuje 5 grosz. Solidniejsze waluty lekko tracą wobec złotego, to też są dobre wieści na koniec pasażu. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, funt brytyjski 4,89.
0: Ekonomiczne resume z dnia, dziś o 18 w RMF Classic. Z nami jak zwykle poradnie był Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Ci, co ze złośliwością rzeczy porannie walczą, różnych, a tak się czasami zdarza, mam nadzieję, że dostali przyjemny prezent z Meridy Warecznej, muzyka Patryka Doyle'a, a prezent w postaci kolejnej porcji faktów dostaniemy od Grzegorza Jasińskiego za chwilę.
1: Tu nie do końca wszystko od nas zależy, ale robimy, co możemy. Będziemy mówić o zatrzymaniach osób podejrzewanych w sprawie fali fałszywych alarmów, o giełdzie nazwisk przed wyborami nowego prezydenta Krakowa i wątpliwościach, czy dochody osiągane z oddawania butelek z kaucją na większą skalę mogą zostać opodatkowane.
0: Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
9: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
10: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.
0: Jest ósma, czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Grzegorz Jasiński.
1: Trzy osoby zatrzymano w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej z tych osób zastosowano areszt, poinformował o poranku w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Według niego zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które już miały problemy z prawem. Najbardziej prawdopodobnym tropem jest działanie z Polski. Tak gość Piotra Salaka w RMF FM, pułkownik Andrzej Derlatka, komentuje sprawę. Zdaniem byłego szefa agencji wywiadu mogło chodzić o chęć zrobienia zadymy.
14: To, że są wnioski o aresztowanie, że są aresztowania, to jeszcze nie oznacza, że te osoby są faktycznymi sprawcami tych przestępstw. To nie jest tak od razu, to nie jest hop-siup. Dopiero teraz będą przesłuchania, będzie szukanie kolejnych dowodów i tak dalej. To poczekajmy, spokojnie.
1: Cała rozmowa z pułkownikiem Andrzejem Derlatką jest na rmf24.pl.
9: Czas na fakty RMF Classic.
1: Najpóźniej w przyszłym tygodniu poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Do tej pory, przypominamy, start w przyspieszonych wyborach zapowiedzieli Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, radna Krakowa, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i były prezes NIK Marian Banaś. W PiS mają być rozważane dwa scenariusze. Partia postawi na radnego Michała Drewnickiego lub zdecyduje się wspierać tak zwanego kandydata obywatelskiego. Od czego to będzie zależało?
15: Bardziej czekamy na to, kogo premier Donald Tusk wskaże jako namiestnika Donalda Tuska w Krakowie.
1: Mówi poseł Łukasz Kmita, były kandydat na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda uważa, że PiS nie postawi na nikogo związanego z partią.
16: Nikt szczególnie nie garnie się do tego, żeby w Krakowie kandydować z uwagi na to, że Kraków jednak nie głosuje na prawicę.
1: Jak informowaliśmy w faktach, niewykluczone, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Troska o środowisko czy dodatkowy dochód do opodatkowania? W faktach pytamy, czy zwracanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego to podstawa do reakcji fiskusa. W sieci znajdujemy liczne historie o długich wypłatach z kaucjomatów na kwoty liczone w tysiącach złotych. Zdaniem części doradców podatkowych takie zyski mogłyby nawet zmusić nas do założenia działalności gospodarczej. Co na ten temat Skarbówka?
17: Osoby fizyczne, które nie zbierają opakowań z kaucją na dużą i zorganizowaną skalę, nie mają powodów do niepokoju.
18: No nie dajmy się ogłupić.
17: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
18: Jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza.
17: Inaczej sprawa wygląda w przypadku firm lub przy zorganizowanym procederze.
18: Czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy. To jest ewidentne już ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej.
17: Jak dodał szef Krajowej Administracji Skarbowej, taki obrót opakowaniami na pewno zostanie opodatkowany.
1: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
0: A my wracamy z kolejnymi faktami o 8.30. Bardzo ciepły poranek na Śląsku i w Małopolsce. Tu 17-18 stopni. W centrum też już taka temperatura leży pod Hale i Zakopane z temperaturą na poziomie 18 stopni. Proszę, proszę. Chłodniej na północy, nad morzem od 12 do 14 stopni. Tam także w ciągu dnia będzie po prostu chłodniej. Dziś do 24 stopni. Na południu, po południu może być burzowo. 4 po 8 w Śniadaniu Mistrzów. Dzisiaj kosmiczne inspiracje w menu poranka. O Piano Odysei, swoim nowym projekcie, opowie kompozytor i muzyk Atanas Walkow. A ja przed 10 jeszcze sprawdzę, gdzie w ciągu dnia dziecka można poprowadzić tramwaj. Oczywiście przy wsparciu dorosłych. Zajrzymy też do Londynu. Wieści ze Zjednoczonego Królestwa szykuje dla nas Bogdan Frymorgan. To za kilka minut. A w przeglądzie prasy biorę na warsztat m.in. nowiutki, świeżutki Tygodnik Powszechny.
9: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: To może Steven Tyler teraz?

0: Tusika.
1: Pięknie nam grała muzyka ze Spidermana. Ja teraz sieć zarzuciłem na gazety, dzienniki, tygodniki. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań i robią to naprawdę na dużą, rekordową skalę. Jak wynika z danych MSWiA, w ubiegłym roku obcokrajowcy kupili w naszym kraju ponad 17 700 mieszkań i to jest o 2% więcej niż rok wcześniej. Co ważne, w perspektywie dekady widać tutaj prawdziwy boom. Liczba takich transakcji wzrosła niemal pięciokrotnie. Na rynku wyraźnie dominują kupujący ze wschodniej granicy, przede wszystkim Ukraińcy. Jednocześnie coraz mocniej swoją obecność zaznaczają nabywcy z takich krajów jak Indie, Turcja czy nasi sąsiedzi Czesi. Eksperci zwracają uwagę, że zmienia się również charakter samych zakupów. Dzisiaj to nie tylko zakup, inwestycja. Coraz częściej takie decyzje o zakupie są związane z osiedleniem się w Polsce na stałe. Zaglądamy tymczasem do tygodnika powszechnego. Jest nowy numer TP, a w nim bardzo dobra rozmowa, właśnie główna rozmowa numeru. Paulina Małochleb, krytyczka literacka, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorka świetnej książki, bardzo ważnej, Mięśnie mam od miłości, o macierzyństwie, opowiada o doświadczeniu bycia matką, bez lukru, bez powielania stereotypów. Rozmawia z nią Justyna Dąbrowska. Pada tam między innymi bardzo ważne pytanie o życzenia. Mieliśmy niedawno Dzień Matki, niedługo Dzień Dziecka, potem Dzień Ojca. I Paulina mówi tak: życzyłabym nam wszystkim, żebyśmy zgodzili się na to, że dzieci są ludźmi, że każda osoba w rodzinie potrzebuje troski i opieki. Nie tylko w ramach najbliższych relacji, ale w szerszym systemie potrzebne są zmiany, choćby równość wynagrodzeń czy sprawiedliwy podział urlopów macierzyńskich. I żebyśmy przestali myśleć o dzieciach wyłącznie w kategoriach demografii i statystyki. Cała rozmowa, która zostawia ślad w głowie i daje do myślenia, do znalezienia w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego.

0: Tulipany, Daniel Blum, bardzo przyjemny temat w śniadaniu mistrzów. Ważne wieści natomiast płyną do nas z Londynu. Jest tam nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Nie zabraknie dzisiaj polskich wątków w jego relacji.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Rządy Wielkiej Brytanii i Polski mają podpisać dziś obustronną umowę dotyczącą obronności. Ma ona na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej, wykraczających poza dotychczasowe standardy. Jak podkreśla brytyjski rząd, z racji sytuacji geopolitycznej, kluczowe jest partnerstwo z państwami o dużym potencjale obronnym. Zarówno Polska, jak i Wielka Brytania mają taki potencjał. Relacje obu krajów opierają się na wieloletnim sojuszu współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Po Brexicie Polacy pozostają jedną z największych mniejszości w Zjednoczonym Królestwie. Nasza obecność na Wyspach określana jest w granicach 850 tysięcy osób. Decyzję o podpisaniu umowy podjęli premierzy Donald Tusk i Keir Starmer w kuluarach niedawnego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Szkocka Partia Narodowa przeżywa potężny skandal finansowy. Były dyrektor generalny tego ugrupowania politycznego przyznał się w sądzie do kradzieży partyjnych funduszy. To koniec politycznego biznesu rodzinnego, w cudzysłowie, który przez lata rządził na północy. Peter Murrell, prywatnie mąż byłej pierwszej minister w rządzie Szkocji, pani Nicola Sturgeon, przyznał się do sprzeniewierzenia blisko 400 tysięcy funtów. Pieniądze pochodziły ze składek i datków na kampanię niepodległościową. Zamiast politykę finansowały jednak listę prywatnych luksusów pana Murrella. Służby zabezpieczyły 2 samochody, drogą biżuterię, a nawet designerską solniczkę i pieprzniczkę za ponad 2000 funtów. Choć sama pani Nicola Sturgeon odcina się od sprawy, skandal doszczętnie zrujnował wizerunek partii i marzenia o szybkim referendum. Petera Murrella czeka teraz wyrok i zasłużona kara więzienia. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Wiosną wiosna, cztery pory roku, Vivaldi, 8:25, za chwilę kolejna porcja wieści z kraju i ze świata. Będziemy między innymi w faktach na kortach Rolanda Garrosa. Tam dziś spore emocje z udziałem reprezentantek Polski. O szczegółach Grzegorz Jasiński za chwilę nam opowie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: 8.30, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Cały czas z nami Grzegorz Jasiński, który te fakty nam przedstawi.
1: 6 osób usłyszało zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków. W jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim produkowali klefedron. Wartość zabezpieczonych narkotyków 68 milionów złotych.
2: Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 25 do 48 lat. Linia produkcyjna zlokalizowana była w kontenerze na terenie jednej z posesji w gminie Bedlno. Dwie osoby w fartuchach laboratoryjnych zostały zatrzymane na gorącym uczynku. CBŚP zabezpieczyło ponad 200 kg klefedronu oraz 2000 litrów półproduktu. Podejrzani nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień. W czasie przeszukania pomieszczeń znaleziono 1 000 000 złotych w gotówce. Zabezpieczono też samochody o łącznej wartości 850 tysięcy złotych. 5 osób zostało już aresztowanych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Olsztynie.
1: Ustalił nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Wielkoszlemowy turniej na kortach Roland Garrosa w Paryżu zagwarantuje nam dziś duże emocje z udziałem reprezentantek Polski. Od 12 na korcie Iga Świątek jej rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek. Nieco później Magdalinet kontra Jelena Ostapienko. Jeśli Polki wygrają te mecze, trafią na siebie w trzeciej rundzie. I to byłoby duże wydarzenie. Po południu Magdalena Fręch zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Tenis prezentowany przez Fręch ma się powoli zmieniać.
4: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać, bardziej agresywnie.
5: Dotąd na Roland Garros nie odnosiła aż tak wielkich sukcesów. Czy tym razem będzie lepiej?
4: Mam nadzieję. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc mam nadzieję, że powinna tutaj zaskoczyć.
1: Z trenerem Magdaleny Fręch, Andrzejem Kobierskim, rozmawiał w Paryżu Marek Gładysz. Trzymamy kciuki.
0: Pewnie, że trzymamy i będziemy się temu przyglądać i dawać wam znać. Oczywiście w kolejnych faktach, te najbliższe o 9:00. A pogodowo już jest co najmniej nieźle. Piękne słońce nad morzem mamy od rana. Tam chłodno, 12-14 stopni. Ale jeśli dzisiaj planujecie spacer nad Bałtykiem właśnie w takiej aurze, to proszę się wybrać. Tam dziś maksymalnie do 17 stopni. Na południu kraju znacznie cieplej, do 24 stopni maksymalnie. Ale uwaga, po południu może się miejscami na Śląsku, Opolszczyźnie zrobić burzowo. 7 już za nami, 8 już za nami, 8.33, teraz Bill Withers, Ain't No Sunshine, a potem kosmiczna opowieść nam się należy.

0: Pergynt we fragmencie, Edward Grieg i 8:38, kiedy jeden z najbardziej cenionych kompozytorów muzyki filmowej, choćby dźwięków do Belfra czy do Ostatniej Rodziny, wraca do korzeni, no to robi to, jak to zwykle bywa, na własnych, bezkompromisowych zasadach. Atanas Walkow odwiedził RMF Classic, opowiedział o swoim nowym dziele. Jego Piano Odyseja to coś więcej niż album. To starcie człowieka z technologią i nieskończonością oraz rozmowa fortepianu z kosmosem. Dzięki współpracy z Markiem McGreenem, wybitnym astronomem, założycielem Space Rock i doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej, Walkow uzyskał dostęp do surowych danych źródłowych z najważniejszych misji kosmicznych agencji ESA, NASA i JAXA. No i pośrednio spełnia swoje marzenie z dzieciństwa. O tym nam opowiedziało.
1: Przez ostatnie 15 lat, można powiedzieć od czasu 2009 roku, 10, pochłonęła mnie muzyka filmowa i to był taka podróż, która praktycznie trwa do dzisiaj, ale przekonałem się, że potrzebuję pewnego resetu, nie wchodzić projekt w projekt, bo w pewnym momencie było to tak, że kończyłem, na zakładkę nawet komponowałem, i to różne projekty, seriale, filmy, dokumenty, nawet gry komputerowe, to było po prostu czasem dwa projekty na raz i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że gdzieś w tym wszystkim chciałbym być też reżyserem, posłuchać swojego głosu lub głosu kosmosu, którym zawsze się fascynowałem. I ten temat kosmicznych inspiracji od dzieciństwa praktycznie chodzi mi po głowie, bo jedna z moich pierwszych takich marzeń to było zostać astronautą, nie kompozytorem, chociaż już wtedy grałem na fortepianie w szkole muzycznej i bardzo interesowałem się i gwiazdami, i wszechświatem, i w ogóle tym wszystkim, co wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś tam czasem się zatrzyma, zastanowi i zastanawia się, skąd my w ogóle jesteśmy, gdzie my żyjemy, w czym my jesteśmy.
2: To Ale jest ten projekt niebywałe. Trochę cię zbliża do tego marzenia. Jesteś takim trochę muzycznym astronautą.
1: Tak. Ja zawsze kochałem eksplorować różne style, różne stylistyki i przede wszystkim fortepian jest czymś takim, co od dzieciństwa ze mną jest. Dzięki niemu się rozwinąłem muzycznie, dzięki niemu poznałem harmonię, dzięki niemu poznałem improwizację. I ten projekt jest takim zwieńczeniem też eksploracją samego instrumentu. To jest, wydaje mi się, najbardziej obszerny projekt muzyki fortepianowej, który do tej pory w ogóle zrealizowałem. A w międzyczasie pojawiły się eksperymenty i pojawił się ten wszechświat.
0: To była Piano Odyseja. Atanas Walkow nam o niej opowiadał, o interdyscyplinarnym projekcie, w którym klasyczny fortepian staje się procesorem dla danych płynących prosto z otchłani Układu Słonecznego. Więcej o Piano Odysei przeczytacie na rmfclassic.pl, a my muzykę Atanasa zagramy z Belfra teraz.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: No i pięknie. Doktor Noomont i Norman, 11 minut brakuje do godziny 9. Czy zdarza się Państwu palec pod budkę taka sytuacja, w której ktoś z Was, prosi, słuchaj, chodź, zrobimy sobie selfie, a Wy mówicie, nie, jakoś tak źle się z tym czuję. No to, to mam świetny przykład, że jest taki człowiek bardzo znany, co też nie lubi w selfie i w zdjęcia w ogóle. Paul McCartney ma bardzo wielu fanów, bardzo ich ceni, ale rzadko zgadza się na wspólne zdjęcie. W wywiadzie do podcastu The Rest is Entertainment przyznał, że w ten sposób chce zachowywać poczucie normalności, nie czuć się jak wystawiona na pokaz małpa. To był cytat. Do takiej refleksji skłoniła go sytuacja z Saint-Tropez, gdzie widział zwierzę pozujące do zdjęć z turystami. 29 maja, czyli już w najbliższy piątek, ukaże się 18 solowy album Mackie zatytułowany The Boys of Dungeon Lane, a na nim między innymi znajdziecie duet z Ringo Starrem. No i możecie się spodziewać, że od czasu do czasu jakaś muzyczna niespodzianka się z tego albumu pewnie pojawi, może niekoniecznie w Śniadaniu Mistrzów, ale w RMF Classic na pewno. Ponoć na tym albumie nie ma pozerstwa, jest siła muzyki bardzo dojrzałego już wiekiem i doświadczeniem twórcy. Na mnie, nie wiem jak na Państwa, Macka nadal działa, a przecież czekamy jeszcze na nowy album grupy The Rolling Stones. No będzie w czym wybierać, będzie w czym wybierać.
1: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: Zestaw muzycznych wyborów już teraz. Paul McCartney, The Days We Left Behind, z albumu, który nadejdzie do nas w piątek.

0: Przygoda poranna z Bachem na 4 minuty przed 9:00 w śniadaniu mistrzów, o 9:00 kolejna porcja faktów i Grzegorz Jasiński. Co w faktach?
1: A w faktach między innymi wracamy do sprawy zatrzymań w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów. Przypomnimy też o przedłużającej się sprawie osób, które zostały wprowadzone w błąd, przeszły na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinny.
0: Szczegóły już za moment.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 9:00, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mamy dla was kolejne fakty. Grzegorz Jasiński.
1: Trzy osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów, do których dochodziło w ostatnich dniach. Chodzi o wezwania policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych z opozycją parlamentarną i środowiskami prawicowymi. Co wiadomo o zatrzymanych?
14: To młodzi ludzie w wieku 19-20 lat, którzy wpadli w kilku miejscach w Polsce. Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Wiadomo, że mają na koncie podobne przestępstwa. Jeden z nich ma już orzeczony areszt. Sprawą drugiego zajmie się dziś sąd. Trzeci młody mężczyzna został zatrzymany dopiero kilka godzin temu. Z pewnością też będzie wniosek o jego aresztowanie. Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swym działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą dziś traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności. Jak informuje nasz londyński korespondent, będzie on zbliżony do tych, które Wielka Brytania zawarła z Francją i Niemcami.
6: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Po Brexicie Polacy pozostają jedną z największych mniejszości w Zjednoczonym Królestwie. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obustronnych umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej, bezpieczeństwie energetycznym oraz walce z nielegalną imigracją i przestępczością. Oczekuje się także, że podpisane dziś porozumienie potwierdzi zobowiązanie obu państw do wzajemnej obrony.
1: Zapowiada Bogdan Frymorgan. W Sewastopolu na okupowanym Krymie doszło do ataku rakietowego, w wyniku którego mogła zostać trafiona siedziba sił powietrznych floty czarnomorskiej Rosji, podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła rosyjskie. Informacje o atakach nadeszły także z obwodu rostowskiego na południowym zachodzie Rosji. Gubernator tego regionu Jurij Slusar oświadczył, że rosyjska obrona przeciwlotnicza odparła atak powietrzny, ale kanał Astra przekazał, że w Tanganrogu płonie teren 325 lotniczego zakładu remontowego.
13: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: A pod lupą faktów bulwersująca sprawa osób, które zostały wprowadzone w błąd, przeszły na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinny. Jak informowaliśmy już kilka miesięcy temu, dotyczy to tysięcy osób. Wciąż nie zmieniono przepisu, który zakłada zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych świadczeń, choć rację emerytom przyznał Trybunał Konstytucyjny. Batalię z ZUS-em o ponowne przeliczenie emerytury od kilkunastu miesięcy prowadzi m.in. pan Ryszard ze Starego Sącza w Małopolsce. Korzystny dla niego wyrok sądu pierwszej instancji nic nie zmienił.
9: ZUS ma ponownie przeliczyć emeryturę, za 3 lata różnicę wypłacić. No jak na dzień dzisiejszy na tym się skończyło, jest cisza. Nie wiadomo, czy ZUS się odwoła od decyzji sądu. Jeżeli się odwoła, to sprawa pójdzie do sądu apelacyjnego, z tym, że tam czas oczekiwania jest 3 lata, czasami nawet 4 lata. Wygląda na to, że ZUS czeka na przeczekanie, więc nic nie traci, bo wypłaca te same pieniądze. Część emerytów nie doczeka.
1: Temat wróci w dzisiejszych faktach.
0: Na najbliższe fakty o 9.30. I proszę, proszę, 19-20 stopni już miejscami na Śląsku i w Małopolsce, 18 w Zakopanem, podobnie w Opolu i Wrocławiu, w Warszawie też już coraz cieplej, 19-20 stopni w regionie, w centrum na północy środa z przejaśnieniami do 24 stopni dzisiaj maksymalnie, uwaga, padać może na południu, możliwe burze. Na całe szczęście nie będą to burze duże. Piłkarze skończyli sezon, o tym w poniedziałek wam przypominałem w poranku, a dla lekkoatletów letni sezon się rozpoczyna. Jak przygotowania do wyzwań sportowych idą naszej czołowej biegaczce? Mowa o Natalii Bukowieckiej. O to zapytamy ją. No i należy nam się jeszcze coś z naszego konkursu w social mediach z okazji Dnia Mamy. Rozwiązanie tego konkursu, czyja opowieść wygrała niebagatelną nagrodę, o tym też opowiem.
13: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
0: A i jeszcze będzie festiwal. Który? W maju to ważne pytanie. Festiwal architektury. Wcześniej Park Jurajski. Z części trzeciej muzyka Dona Davisa.

James Horner i muzyka z Człowieka Przyszłości. W Śniadanie Mistrzów brzmiała, w przyszłość patrzą także lekkoatleci, lekkoatletki wielkimi krokami zbliżają.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Natalie Holt, Chad Powers, Become a Catfish. Ten temat wybrzmiał w Śniadaniu Mistrzów, a u nas teraz będzie brzmieć zaproszenie. Może by się tak wybrać na Festiwal Architektury. Czwarta edycja tego wydarzenia już w najbliższy piątek w Bydgoszczy, a w programie warsztaty z ekspertami, wystawa prac studentów, dyskusje, spotkania z projektantami.
1: Tegoroczna edycja skupia się na wodzie jako elemencie współtworzącym przestrzeń. W tym roku wybraliśmy we współpracy z Muzeum Wodociągów, hale pomp. Dzięki temu będziemy nawiązywać w naszym wydarzeniu właśnie do wody. Przygotowaliśmy liczne wystawy, warsztaty oraz panele dyskusyjne, które dedykowane są wszystkim. Wszystkim zainteresowanym architekturą, przestrzenią.
0: Mówiła Joanna Chruśniak, jedna z organizatorek wydarzenia, rozmawiała z nią Monika Jędrzejewska. Festiwal w piątek 29 maja w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Clocks, temat grupy Coldplay w wykonaniu panów Stuccellos. 9:26, pewien pan, co nazywa się Grzegorz Jasiński, za chwilę pojawi się u nas w faktach. Zaczyna się druga runda na kortach Rolanda Garrosa i tam się wybierzemy, kto zagra, jaka będzie polska obsada, o tym więcej za chwilę.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Zbliża się 9.30, czas na wieści z kraju i ze świata w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Sprawa jest poważna w tym sensie, że są bardzo poważne konsekwencje, tak premier Donald Tusk mówi o trzech zatrzymanych osobach w śledztwie dotyczącym ostatniej fali fałszywych alarmów.
2: Jak wiecie, sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania, taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego i wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, akcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych. No zwracam się do wszystkich, którym taki pomysł pada do głowy. Nie róbcie tego.
1: Powiedział premier przed wylotem do Wielkiej Brytanii, gdzie z premierem Wielkiej Brytanii podpisze traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
3: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: W Paryżu dziś początek drugiej rundy turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Grać będą m.in. Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Trener tej ostatniej, Andrzej Kobierski, w rozmowie z naszym paryskim korespondentem chwali organizację turnieju.
4: Jest świetnie zrobione. Można się przyczepiać może trochę do jedzenia, ale to jak każdemu, to zależy co smakuje. Aha. Ale jest tyle restauracji dookoła, że można iść sobie do miasta i zjeść.
5: Jasne.
4: Tu nie ma żadnych problemów organizacyjnych, szczerze mówiąc. Problemy organizacyjne były tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, bo to była kompletna katastrofa w porównaniu z tym. Tak, tak. Do tego stopnia, że zawodnicy nie mieli co pić i jeść. Była tylko Coca-Cola i trochę wody.
1: Usłyszał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Iga Świątek w samopołudnie na korcie centralnym z Czeszką Sarą Bejlek, potem około 13 Magdalinet, trudny mecz z Łotyszką Jeleną Ostapienko i wieczorem raczej nie przed 18 Magdalena Fręch ze Szwajcarką Jill Teichmann. Polacy z kolei zagrają w Deblu.
0: Kolejne fakty pojawią się u nas o 10. Może być burzowo, jeśli tak się stanie, że zagrzmi i coś z nieba spadnie, co deszcz przypomina, to będzie to głównie na południu naszego kraju. Na północy z kolei chłodno, maksymalnie 17-18 stopni nad morzem dzisiaj, teraz 14 stopni w Trójmieście, 19 w Warszawie, 20 w Krakowie. Tych opadów deszczu proszę się bardzo nie bać i nim nie przejmować, bo jutro znowu ma być dość pogodnie. Na pogodny początek dnia w większości kraju. Teraz najpogodniejsze dźwięki, jakie tylko mam na podorędziu. Dirty Dancing.

0: Quincy Jones i Soul Bossanova. 9:37, a wczoraj cały dzień pod dyktum mamy. Dnia mamy, ale to przyjemne dyktum, prawda? Rytmicznie również. Bardzo wiele życzeń z naszej anteny popłynęło dla waszych ulubionych, ukochanych, najlepszych mam na świecie. Także w mediach społecznościowych mogliście się wykazać. Zorganizowaliśmy konkurs, w którym do wygrania był voucher o wartości 500 zł do ogólnopolskiej sieci Spano, który możecie oczywiście mamie sprezentować. Wystarczyło na Instagramie zostawić komentarz na Instagramie RMF Classic o tym, co chcielibyście powiedzieć swoim mamom z okazji ich święta. I Asi komentarz najbardziej nam się podobał, to fragment: mamo, mam wrażenie, że wszystko jakoś się trzyma dzięki twojemu spokojnemu, wszystko będzie dobrze. Przy tobie nawet najgorsze dni nie są straszne. Ty nauczyłaś mnie, czym jest siła, czułość i dom, w którym zawsze można być sobą. Dziękuję za twoją obecność, troskę i każde daj. Pomogę. Do dziś jesteś pierwszą osobą, o której myślę, gdy świat się komplikuje, bo jedna rozmowa z tobą wszystko porządkuje. Kocham cię za twoją czułość i cierpliwość. Cały wpis możecie przeczytać na naszym Instagramie. Asiu, Joanno, świetne życzenia dla mamy. Serdeczne pozdrowienia, uściski, wszystkiego dobrego. No i mam nadzieję, że ten voucher do spa to mamie przekażesz.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Najlepiej razem z kolejnymi życzeniami, bo myślę, że mama chętnie takie kocham cię kolejne usłyszy.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
2: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Mnóstwo dobrych dźwięków o poranku, prawda? Taką mam nadzieję. Towarzyszymy wam najlepiej jak potrafimy. RMF Classic, śniadanie mistrzów, a już w ten weekend sporo wydarzeń związanych z poniedziałkowym dniem dziecka. U nas także będzie na antenie od rana w poniedziałek gęsto, a w weekend także bardzo dużo wieści dla najmłodszych, najnajów, dla ich rodziców, bo mam nadzieję, że wspólnie słuchacie RMF Classic. No, oczywiście taki klasyczny event, wydarzenie związane z dniem dziecka to balony, słodkości, konkursy z nagrodami. To standard, ale w Krakowie na przykład miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w niedzielę proponuje nie tylko przejażdżkę tramwajem, będzie po prostu można taki tramwaj poprowadzić.
1: Będzie możliwość samodzielnego poprowadzenia tramwaju. Obok będzie stał doświadczony instruktor, będzie kilka wyznaczonych tramwajów na wydzielonym torze i będzie można usiąść na fotelu motorniczego, wysłuchać krótkiej instrukcji, co robić, no chyba, że ktoś już wcześniej jechał i robi to po raz kolejny, no to już pewnie będzie wiedział, co trzeba zrobić. Ale jeżeli ktoś jest po raz pierwszy, słucha krótkiej instrukcji i będzie mógł samodzielnie poprowadzić jeden z najnowszych tramwajów MPK.
2: A tam tyle guzików, że będziecie mieli co robić.
1: Jest sporo guzików. Naprawdę myślę, że podczas tego krótkiego
2: przejazdu... Ten otwiera drzwi, ten dzwoni.
1: Tak. I podczas tego krótkiego przejazdu pewnie nie da się wszystkich wykorzystać, ale sporo z nich można będzie nacisnąć. Na pewno będzie można mocno dzwonić, bo to jest też taka spora atrakcja.
2: Katapulty nie ma na szczęście, także spokojnie.
1: Nie ma. Tramwaje są na tyle bezpieczne, że ta funkcja jest w ogóle w tramwaju niepotrzebna.
2: Ale otworzymy, zamkniemy drzwi, tak, jakby zabierzemy pasażerów.
1: Jasne.
2: Jeździmy na jakimś krótkim odcinku.
1: Jeździmy na krótkim odcinku, na pewno ruszamy, czyli będziemy mieć to poczucie, że prowadzimy kilkudziesięciotonowy pojazd. No i to, co jest też bardzo ważne, dzieci będą musiały samodzielnie hamować. Ja od razu podkreślę i zaznaczę, że ta atrakcja jest skierowana tylko dla dzieci.
0: Dlaczego, panie Marku, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Tak, dzieci będą miały frajdę na pewno, opowiadał nam o tym Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Więcej takich radości na Dzień Dziecka jeszcze dla was szukać będę. Szczegóły jutro i pojutrze w Śniadaniu Mistrzów.
3: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: Aram Khachaturian, Waltz, Maskarada. To na puentę środowego śniadania mistrzów. Za chwilę ważne spotkanie. Plecak pełen pomysłów. Możecie planować wakacyjną przygodę dzięki RMF Classic, bo to właśnie plecaki rozdajemy. Takie w sam raz do samolotu. Pakujemy rzeczy do plecaka. Zresztą Darek Stańczuk zna zasady naszej zabawy. Będzie się dzielił nimi z wami po 10:00. O 10:00 fakty.
1: Reklama.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bądź Media Expert, tanie.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Jest 10:00, Grzegorz Jasiński i fakty RMF Classic.
17: Kilka tysięcy naukowców ma dziś wziąć udział w manifestacji przed gmachem Sejmu w Warszawie. Ich główny postulat to zwiększenie wydatków na naukę w Polsce. Chcą, by na badania naukowe Polska wydawała 3% PKB. Teraz to niewiele ponad procent. Profesor Filip Szymański z Komisji Ewaluacji Nauki komentuje, że polskie uczelnie są daleko w międzynarodowych rankingach nie dlatego, że brakuje nam talentów, tylko właśnie przez brak pieniędzy na rozwój.
18: Mamy wspaniałych studentów, wspaniałych asystentów, adiunktów, samodzielnych pracowników, osoby, które w innych krajach bardzo się rozwijają, osoby, które tworzą innowacje, a niestety poza granicami kraju. Dlatego gorąco popieram dzisiejszą akcję.
17: Na protest do Warszawy jadą autokary z naukowcami m.in. z Krakowa, Gdańska, Poznania i Lublina. Część uczelni organizuje godziny rektorskie, by chętni łatwiej mogli dotrzeć na demonstracje. Przepisów nie ma, są za to głodowe świadczenia. Tysiące seniorów, którzy przeszli na emeryturę wcześniej, czekają na zmiany w prawie. Na razie, mimo korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, muszą sądzić się z ZUS-em, a po ich wygranej w sądzie ZUS może się odwołać.
19: Czyste czekanie na to, że umrzemy. Moja sprawa już się ciągnie półtora roku. A ile się będzie jeszcze ciągła, nie wiadomo. Czy doczekam końca, też nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy, jeżeli się odwołają, no to może być jeszcze następne 3 lata.
17: Mówi nam pan Ryszard ze Starego Sącza. My w sprawie emerytów interweniujemy od kilku miesięcy i sprawy nie odpuszczamy. Czy rząd planuje uregulować te kwestie?
1: Potrzebne są tu zmiany ustawowe i projekt jest już gotowy.
15: Myśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowali projekt ustawy, który rozwiązuje w sposób zgodny z konstytucją problem.
1: Mówi mi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski, ale proces legislacyjny idzie powoli. Na razie etap opiniowania. A emeryci z niskimi świadczeniami czekają i sądzą się z ZUS-em, choć był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie na rzecz emerytów. Czy ZUS nie mógłby odpuścić?
15: Nie może sobie odpuścić, dlatego że jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tam mamy przepisy, które zostały uchwalone w 2012 roku.
1: Bo wyrok Trybunału nie został opublikowany z uwagi na wadliwie wybrany skład.
17: Przypomina dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
20: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
17: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego, zapewnia w RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. W faktach pytamy, czy zwracanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego może stanowić podstawę do reakcji dla fiskusa. Chodzi o wypłaty z kaucjomatów na duże kwoty.
21: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy, natomiast zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów, nie ma żadnych planów.
22: Dobrze, ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź systemu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po śmietnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę.
21: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne
22: Czyli gdybym tak zrobił?
21: Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
17: Usłyszał od minister klimatu i środowiska Tomasz Terlikowski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
16: Rzut oka na mapę pogody. Najładniej dzisiaj w zachodnich regionach Polski. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. Maksymalnie 15 na wybrzeżu, około 20 stopni w centrum kraju. Najcieplej do 26 stopni w skali Celsjusza na Podkarpaciu. Cztery i pół minuty po 10:00, teraz Dariusz Stańczuk, dzień dobry, zapraszam do RMF Classic, do 14:00 będę tutaj dzisiaj z wami, tango filmowe, tytułowe z muzyką Matosa Rodriguez'a już za moment w naszym kinie, na razie Verdi, Nabucco i Va Pensiero, przepiękna, kultowa, churalna scena.

W wakacyjnej destynacji, jaka tym razem na naszym celowniku. Te rzeczy stopniowo, jedna po drugiej, będę w naszym radiowym plecaku umieszczał. No, a wy na bazie tych rzeczowych podpowiedzi prowadzącego będziecie zgadywać, o jakim to miejscu, zakątku świata, mieście, kraju mowa. Zgadywanka to jedno, trzeba także jak najciekawiej odpowiedzieć na otwarte, dodatkowe pytanie o wymarzoną wakacyjną destynację. Tutaj chodzi autorka bądź autor najciekawszego tekstu. W finale na antenie o 13.30 zdobędzie nasz radiowy plecak i to z zawartością odpowiednią. Szczegóły na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Uwaga, jeszcze w tej godzinie większa podpowiedź w sprawie kraju zagadki. Kraju, który może kojarzyć się z kolorem zielonym. No dobrze. Cher tymczasem zaśpiewa The Shup Shup Song z filmu Syreny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Po reklamie.

0: Kontakty kulturalne RMF Classic.
1: Miłośników fotografii zapraszamy do Łodzi, gdzie wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto. Fotografia gra tu rolę medium pozwalającego na uwiecznianie ciągle zmieniającego się miejskiego krajobrazu. Zebrane na wystawie kadry nie tworzą obrazu jednego miejsca, to kompozycje ukazujące różne aspekty miejskiego doświadczenia. Zdjęciom towarzyszą głosy pisarzy, poetów, filozofów, malarzy, dla których miasto było źródłem inspiracji. Jedną z figur prowadzących przez te opowieść jest uzbrojony w aparat fotograficzny flaneur. Uważny obserwator, który przemierza ulicę, rejestruje to, co chwilowe i znikające. Szkoła spojrzenia miasto. Ta wystawa od 18 czerwca w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi. W roku 130 urodzin Józefa Czapskiego kolejne wydarzenie przypominające osobę i twórczość związanego z Francją malarza i pisarza. W krakowskim pawilonie Czapskiego spotkanie z pierwszą badaczką twórczości artysty, profesorką Sorbony, Muriel Ganibin. Badaczka wygłosi wykład ilustrowany projekcją obrazów Czapskiego na ekranie. W programie także prezentacja książki Krzysztofa Musiała Czapski – człowiek na podobieństwo swego dzieła. Książki z tekstem Muriel Ganibin pod takim właśnie tytułem. To poświęcone Józefowi Czapskiemu spotkanie w Krakowie w pawilonie Czapskiego w piątek o 18:00. W Narodowym Forum Muzyki zagra Leonhard Baumgartner. Urodzony w Wiedniu 19-letni skrzypek, nazywany nową nadzieją wiolinistyki. Austriacki artysta wykona koncert skrzypcowy e-moll Felixa Mendelssohna. To wydarzenie w piątek o 19:00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
0: To były fakty kulturalne RMF.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już dziś po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

Brooke Green, suita Gustawa Holsta. Carmen Bizetta to jeszcze przed 11:00. Takie muzyczne cymesy w RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam do słuchania. Już za chwilę kolejna podpowiedź w konkursie Plecak pełen pomysłów, a teraz Jackson 5, ta właśnie formacja wyśpiewa I'll Be There. To jest fragment ścieżki dźwiękowej filmu Michael, biopiku o Michaelu Jacksonie.

0: Filmowy przebój Maxa Steinera i Kraina Wiecznego Szczęścia. Właśnie, właśnie, a ty mnie na Wyspy Szczęśliwe zabierz, pisał poeta. Ciekawe, czy myślał o pewnej zielonej wyspie, na którą na pewno warto się zabrać w ramach choćby niedługiego urlopu. Faktycznie oko cieszą tam soczyste zieloności, roślinność bujna, wynikająca z tamtejszego klimatu i najczęściej deszczowej aury. To właśnie z tego powodu do plecaka włożyć trzeba, myśląc o tym kraju, porządną kurtę przeciwdeszczową z kapturem najlepiej. Dobrze jeszcze by była wiatroszczelna, no i miała dobrą membranę. Parasol może się w plecaku przydać, ale solidna kurtka będzie lepsza, bo parasol często przegrywa walkę z silnym oceanicznym wiatrem w tym kraju. W jakim właśnie kraju? Jak on się nazywa? To jest zasadnicze pytanie.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: To po pierwsze, dokąd się wybieramy? O tym piszcie. Po drugie, trzeba jak najciekawiej napisać, opisując swoją wymarzoną wakacyjną destynację. Zakątek, miasto, państwo, już jak tam chcecie. rmfclassic.pl, plecak pełen pomysłów. Cały czas czekamy tutaj na wasze propozycje. Carmen, teraz operowy hit Georgesa Bizeta.

0: Już o 11:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, dzięki dał.
8: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
1: Po reklamie.
12: Punktualnie 11:00, teraz fakty, RMF Classic, Grzegorz Jasiński.
13: Kilka i kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To pierwsi podejrzani z grupy, która ma stać za ostatnimi bezpodstawnymi wezwaniami policji i straży pożarnej do lokali osób związanych ze środowiskami prawicowymi. To zresztą osoby, które w przeszłości miały na koncie podobne przestępstwa. Działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują przez komunikatory internetowe. Podejmują się różnych zadań, by piąć w hierarchii nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów. Drugi, który miał kierować grupą, przyznał się częściowo. Policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
0: RMF Classic. Znamy fakty.
13: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcin Romanowskiego, byłego ministra sprawiedliwości z czasów rządów PiS i jego zastępcy. Twierdzi, że należy sprawdzić, czy są przesłanki, by pozbawić Zbigniewa Ziobrę parlamentarnej pensji. To dlatego, że były minister sprawiedliwości został w Stanach Zjednoczonych komentatorem politycznym jednej z prawicowych telewizji, a nie zgłosił tego do prezydium Sejmu. Jednocześnie Ziobrę od miesiąca nie ma w Polsce, a wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie od byłego premiera Viktora Orbana otrzymał polityczny azyl.
14: Niezłożenie przez posła do prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia, do którego był zobowiązany, może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd.
13: Jak podkreśla marszałek Sejmu, niezłożenie takiego oświadczenia jest niezgodne z zapisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Ogromna kwota 15 milionów złotych stała się rzeczywistością. Udało się zebrać pieniądze na terapię genową 4-letniego Adasia spod szczecińskiego Morzyczyna. Chłopiec choruje na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. Rodzice Adasia zbierali pieniądze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych od ponad 2 lat. Dzięki akcji youtubera Łatwoganga brakujące 3,5 miliona złotych zebrano w ciągu jednego dnia.
15: Jeszcze nie dowierzam. Ciężko teraz zebrać myśli przy tym szczęściu. Czujemy wielki oddech. Dużo osób dzwoniło i mówiło, że pisało w naszym imieniu do Łatwoganga, bo my nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka i że zebrał nam brakującą kwotę 3,5 miliona w jeden dzień.
13: Z mamą Adasia rozmawiała reporterka reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rodzice chłopca nie zwalniają tempa. W Dzień Dziecka rozpoczyna się charytatywna sztafeta pod hasłem 79 godzin. Akcja ma wesprzeć zbiórkę dla kolejnych dzieci chorych na DMD. Terapia nie prowadzi jeszcze do wyleczenia, ale daje szansę na spowolnienie postępów choroby. Na koniec faktów Ania z Zielonego Wzgórza w Nowej Odsłonie. Słynna opowieść dla dzieci i dorosłych o sile wyobraźni i przyjaźni to nowość na afiszu Stołecznego Teatru Roma. To również historia o tym, że marzenia mogą stać się rzeczywistością i o prawie do odmienności. Znana nam z literatury Ania jest wyjątkowa.
11: Bardzo szalona, zmienna, emocjonalna, ale ma ogrom pozytywnych cech. Jest bardzo wrażliwa, ma ogromne pokłady miłości, troski w sobie, potrzeby przynależności. To bardzo ładnie widać w naszym spektaklu.
13: Opowiada grające Anię z Zielonego Wzgórza Magda Kusa.
12: Wciąż w zachodnich regionach naszego kraju najpogodniej, na pozostałym obszarze gdzieniegdzie możliwe przelotne, delikatne opady deszczu, a na południowym wschodzie także zagrzmieć może. Uważajcie, 15 to temperaturowe maksimum dziś na wybrzeżu, w centrum do 20, do 26 stopni najcieplej na południowym wschodzie Polski.
16: RMF Classic i wszystko gra.
17: Pozdrawiam, Artur Andrus.
18: Alicja Majewska.
19: Marek Kondrat.
20: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

aktorskiej obsadzie Brad Pitt, na dźwiękowych ścieżkach nuty Irvinga Berlina Joe Black. Ta propozycja w naszym kinie. Zaglądamy jeszcze do Wrocławia, gdzie w Narodowym Forum Muzyki wydarzenie. Otóż Leonard Baumgartner tam wystąpi. To urodzony w wieku 19-letni skrzypek, nazywany nową nadzieją wiolinistyki. Austriacki artysta wykona koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, a w drugiej części wieczoru NFM Filharmonia Wrocławska pod batutą Sebastiana Roulon wykona drugą symfonię Rachmaninowa. Ten koncert zatytułowany Nowa Nadzieja, w ten piątek o 19 na sali głównej NFM. I uwaga, wrocławianki, wrocławianie, mamy dla was już teraz podwójne bilety na to piątkowe wydarzenie. W sprawie piszcie redakcja@rmfclassic.pl. Już przyjmujemy maile. One Soul, taki temat teraz. Tematy artysty o pseudonimie Peter. Peter to jest film pod tytułem Gorąca rywalizacja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Polewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Jane Eyre i z tego filmu temat Daria Marianelliego, wcześniej Grieg, jego Peer Gynt, no i taniec króla troli, taniec króla gór w kraju zagadkowym, w kraju, do którego zabieramy nasz plecak. Góry są niższe niż w Norwegii, tak na marginesie, no ale to góry, w których troli akurat nie ma. Najwyższy szczyt wyspy, na którą się udajemy, to 1039 metrów nad poziomem morza, a więc kto po tych górach chce tam chodzić, odpowiednie buty wziąć oczywiście do plecaka powinien. Powinny być to buty wodoodporne ze względu na aurę deszczową. Niezależnie od tego, czy planujemy spacer po ulicach miast w owym kraju, czy trekking po klifach Moheru, solidne, nieprzemakalne buty z dobrą przyczepnością to jest podstawa. No i lekka czapka i szalik, bufka też mogą się przydać nawet latem. Wiatr od oceanu w owym kraju potrafi być lodowaty.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Rzecz jasna, do plecaka okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem UV trzeba wrzucić, bo słońce tam potrafi wyjść nagle, no i palić mocno, zwłaszcza przy silnym wietrze, który maskuje upał, a upalnie tam bywa ostatnio 30 stopni. Anomalia, ale tyle naliczono w owym kraju zielonym. Co to za kraj? rmfclassic.pl. Plecak pełen cudów. Opisujecie także wasze wymarzone wakacyjne destynacje. Za 2 godziny mniej więcej ktoś z was taki wspaniały plecak wakacyjny z zawartością nasz radiowy zdobędzie. Tarnation. Ten film teraz w naszym kinie. Max Lichtenstein. Muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

Florian Christel i jego uwertura. Wykłady z udziałem kryminologów i medyków sądowych, spotkania z autorami, dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej. To m.in. w programie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Ta impreza w dyskusjach poświęconych literaturze kryminalnej wezmą udział twórcy gatunku, nasi rodzimi Ryszard Ćwirlej, Anna Kańtoch czy Robert Małecki m.in. zastanowią się, skąd w literaturze kryminalnej bierze się fascynacja złem, dlaczego ludzie lubią po prostu czytać takie rzeczy. Zdolnych autorów powieści kryminalnych mają także w kraju, do którego wybieramy się, pakując nasz konkursowy plecak, by się podczas podróży dowiedzieć czegoś o mrocznej stronie życia w owym kraju. Można do plecaka wrzucić jakąś dobrą książkę, choćby kryminał Tanny French, autorki serii Dublin Murder Squad. Seria o Seanie Duffym to z kolei kryminalne powieści Adriana McKinty. O jakim kraju myślimy, pakując się dzisiaj? Piszcie w sprawie rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Ciąg dalszy podpowiedzi po 12. Teraz The Temptations. Muzyka z filmu Moja Dziewczyna.

0: Już o 12:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
11: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
1: Po reklamie.
15: Dwudziestego siódmego maja, środa, południe. Grzegorz Jasiński i fakty. RMF Classic.
16: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, tak stwierdził szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się debata i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. W piątek z kolei głosowanie. Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta nie rozumie, czym jest ustawa o statusie osoby najbliższej, a decyzja o ewentualnym wecie jest motywowana politycznie.
17: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom. Także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
16: Mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Z kolei Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego.
18: Wprowadza to możliwość tego, aby te przywileje, które są przywilejami dziś dla małżeństw w polskim prawie, były realizowane dla związków jednopłciowych.
16: A według Pawła Szefernekera nie ma na to zgody prezydenta. Jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania sędziego, zaprzysiężenie odbędzie się tak jak w przypadku wcześniej wybranych sędziów, czyli w Sejmie, stwierdził marszałek. Włodzimierz Czarzasty potwierdził nasze informacje o upływającym jutro terminie zgłaszania kandydatów na zwalniające się za miesiąc miejsce sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem koalicji, jak już podawaliśmy w faktach, jest profesor Sławomir Patyra z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Taką Czarzasty zapowiedział procedurę jego wyboru.
14: Zostanie wybrany przez Sejm, w związku z tym panu prezydentowi nie pozostanie nic innego, jak przyjąć jego przysięgę. Jeżeli pan prezydent nie przyjmie tej przysięgi, to inni sędziowie pokazali, jaki jest tryb inny. W związku z tym tu nic się innego nie zdarzy.
16: Jednak według Trybunału Konstytucyjnego prezydent nie ma obowiązku odebrania ślubowania sędziów, a sformułowanie wobec prezydenta znaczy w obecności głowy państwa. Przypomnijmy, poza kandydatem koalicji Sławomirem Patyrą o miejsce w Trybunale ma się też kolejny raz ubiegać profesor Artur Kotowski, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: Śledzimy fakty.
16: Premier Donald Tusk jest już w Wielkiej Brytanii. Wraz z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem złożą podpisy pod traktatem w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Gdzie konkretnie to nastąpi?
19: Niedaleko bazy wojskowej w Norholt znajduje się bunkier z czasów II wojny światowej, skąd dowodzone były działania w ramach bitwy o Anglię, w której oczywiście brali udział także polscy piloci. I właśnie w tym symbolicznym dla obu krajów miejscu podpisany zostanie traktat, który wyznaczy nowe kierunki współpracy między Wielką Brytanią i Polską w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Londyn uważa Warszawę za coraz bardziej znaczącego partnera o dużym potencjale militarnym. Oba kraje łączą też istotne więzi społeczne i gospodarcze, chociażby z uwagi na obecność licznej polskiej mniejszości na wyspach. Traktat obejmować będzie także współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, walki z nielegalną imigracją i zorganizowaną przestępczością. Po podpisaniu umowy obaj premierzy złożą wieńce pod pomnikiem lotników biorących udział w bitwie o Anglię, a następnie spotkają się z żołnierzami.
16: Zapowiada z bazy Northolt pod Londynem nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I jeszcze rzut oka na drugą stronę kanału La Manche. Iga Świątek za kilka chwil rozpocznie swój drugi mecz na tegorocznym turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Rywalką Polki będzie 20-letnia Czeszka Sara Bejlek, uznawana za ogromny talent. Potwierdziła to, wygrywając w lutym turniej w Abu Zabi. Jest obecnie 35. zawodniczką światowego rankingu.
15: W Polsce pogoda dziś nieco bardziej kapryśna niż wczoraj. Najładniej na zachodzie, na pozostałym obszarze możliwe przelotne deszcze, a także burze, to na południowym wschodzie. 15 maksymalnie nad morzem, do 20 stopni w centrum. Na Podkarpaciu dzisiaj zdecydowanie najcieplej, tam miejscami 26 stopni w skali Celsjusza.
4: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
20: Tu Włodek Pawlik.
21: Nazwisko Piotr Paleczny.
22: Mówi Adam Makowicz.
23: Nazywam się Rafał Blechacz.
24: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

Morderstwo w Orient Expressie i filmowy temat Patryka Doyle'a. Uwaga kierowcy, jest nowa lista wykroczeń, za które od 3 czerwca nie będzie można kasować punktów karnych. Do tej pory można było to robić na kursach organizowanych przez ośrodki egzaminacyjne. Na wspomnianej liście znalazła się na przykład propozycja przekroczenie prędkości o 20 km.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu Dariusz Stańczuk, zapraszam Was na pasjonującą wyprawę po wystawie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Odwołujemy się do słów Louisa Lumiera, który mówił: panowie, Kazimierz Pruszyński, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi.
3: Kino Polonia. Już w sobotę o 10.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.

0: I tak można w środku dnia kołysać się przy wtórze RMF Classic. Sway, tak śpiewa nasz kanadyjski znajomy Michael Bublé. Zapraszamy tymczasem na pokład pociągu i obieramy kierunek Wiedeń.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Kontynuujemy nasz cykl, w którym poznajemy atrakcje turystyczne Wiednia, przepięknego miasta nad pięknym, właśnie modrym Dunajem. Byliśmy już na Praterze, w domu Mozarta, w pałacu Schönbrunn także. Dziś maluje się przed naszymi oczami bardziej współczesna, intrygująca architektura. Hundertwasserhaus to nie tyle jeden dom, co całe osiedle mieszkaniowe zbudowane według wizji Friedensreicha Hundertwassera, znane z mieszanki kolorów, nierównych podłóg, bujnej roślinności. To wspaniałe miejsce do życia. Turyści zwiedzać mogą perełkę w ramach tego osiedla. Jest nią dom Hundertwassera, jeden z najbardziej niezwykłych budynków mieszkalnych świata. Kolorowe fasady, drzewa wyrastające z okien. Nic tutaj nie jest proste, także dosłownie. Prawdziwa perełka trzeciej dzielnicy Wiednia. Hundertwasserhaus polecamy, a jeśli chcielibyście osobiście odwiedzić Wiedeń, mamy dla was konkurs Przygoda po wiedeńsku. Do wygrania przejazd pociągiem Erste Wiedeński i kilkudniowy pobyt w stolicy Austrii. Podczas podróży pociągiem Erste Wiedeński czekać was będzie mnóstwo atrakcji, koncerty, warsztaty kulinarne, spotkania z wyjątkowymi gośćmi. 4 czerwca pociągiem pojedzie także ekipa RMF Classic. Zapraszamy do konkursu. Wystarczy, iż opiszecie jedną rzecz, którą chcielibyście zobaczyć w Wiedniu, a ten wiedeński City Break może być wasz. Szczegóły na rmfclassic.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
0: Pociąg mamy w tym cyklu także do wiedeńskiej rzecz jasna muzyki. Teraz jeden z klanu Straussów, Edward Strauss i jego Polka Schnell Opus 228 grają rzecz jasna filharmonicy wiedeńscy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Co ty, kurtka, wiesz o zabijaniu? Nie ma takiego filmu. Luke jest twoim dziadkiem. Nie ma takiego filmu. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Stefan Wilczur. Nie ma takiego filmu, czyli szczere rozmowy o kinie, kulisy branży filmowej oraz doskonała zabawa. Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
2: Reklama. Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Po reklamie.

0: Mozart i część pierwsza 40. symfonii w tonacji G-moll tu RMF Classic. Przypomnę, że wodoodporna i wiatroodporna kurtka z kapturem, do tego wodoodporne buty, to nawet wybierając się latem trzeba koniecznie spakować, myśląc o pewnej naszej zagadkowej destynacji, gdzie pogoda kapryśna. Plecak nasz pakujemy dzisiaj z myślą o kraju, gdzie owszem w euro możemy płacić, ale jeśli będziemy w północnej części owej wyspy, to tam już walutą jest funt szterling. W zagadkowym kraju, na zagadkowej wyspie warto mieć także przy sobie przejściówkę do kontaktu. Typu G to przejściówka. W zagadkowym kraju gniazdka mają takie trzy płaskie bolce i napięcie 230 V. Bez adaptera rzeczonej przejściówki nie można naładować normalnie dla nas ani telefonu, ani laptopa.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: No i właśnie o to jest pytanie. Z myślą o jakim kraju w Europie, dodam, pakujemy dzisiaj plecak. Piszcie, odpowiadając na pytanie dodatkowe, także po 13 jeszcze jedna ostatnia już podpowiedź, a potem finał z super nagrodą. rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Tutaj cały czas czytamy wasze teksty, wasze propozycje. Lady Gaga teraz, która tak oto śpiewa Glamorous Life w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czy dał.
4: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
0: Po reklamie.
12: Już 13:00, najświeższe fakty w RMF Classic, Grzegorz Jasiński.
13: Na początek zaglądamy do Paryża. Iga Świątek wygrała z Czeszką Sarą Bejlek pierwszego seta w meczu drugiej rundy tenisowego French Open 6-2. Na kortach Rolanda Garrosa zacznie się za chwilę drugi set. Ryszard Petru dołączy do rządu, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM. Polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Może to nastąpić już w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnijmy, Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy. Duża obniżka cen paliw. Zgodnie z decyzją ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy o 11 groszy mniej niż dziś, czyli 6 zł 31 groszy. Jeszcze większa przecena w przypadku oleju napędowego. Maksymalna cena za litr pójdzie od północy w dół o 18 groszy i wyniesie 6 zł 57 groszy.
11: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Nawet 8 ton złota przerzucić mogła międzynarodowa siatka, do której miał należeć były socjaldemokratyczny premier Hiszpanii José Luis Zapatero. Złoto przerzucano z Wenezueli do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według źródeł, na które powołuje się dziennik El Mundo, sprawa wyszła na jaw dzięki temu, że francuska policja przejęła z czatu informację dotyczącą transferu części tego transportu, co najmniej 5 ton złota z Wenezueli. Według hiszpańskich śledczych operacje prowadzone w Dubaju miały być realizowane między innymi poprzez spółkę założoną tam z inicjatywy ekspremiera. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic organizuje kolejną akcję pomocy dla potrzebujących. Jutro bladym świtem jej wolontariusze wylatują do Libanu, gdzie będą pomagać uchodźcom.
14: Dzisiaj, kiedy nie ma możliwości karmienia ludzi w strefie Gazy, a jest możliwość karmienia ludzi w Libanie, więc my jako fundacja mówimy tak.
15: Czy wiecie już, w jakich konkretnie miejscach będziecie?
14: Wstępnie plan, który jest szykowany wspólnie z ambasadą, to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany plac Biel. To jest o tyle ważne miejsce, że to jest miejsce wszelkich wydarzeń miejskich. Tam nawet papież przemawiał w tym miejscu. Tam jest największy obóz uchodźców. My byliśmy tam miesiąc temu, widzieliśmy to na własne oczy. Faktycznie wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej. Brak jest higieny osobistej, brak jest praktycznie wszystkiego, lekarstw. Więc my nie chcemy tylko mieć tam zupę i posiłki. Chcemy też rozmawiać z tymi osobami. Być może poprzez nas, poprzez fundację, poprzez to, że tam będziemy, stworzy się taki korytarz pomocy.
13: Z Mikołajem Rykowskim, szefem Fundacji Wolne Miejsce, przed wyjazdem na Bliski Wschód rozmawiał Marcin Buczek. W cyklu Twoje Zdrowie w Faktach mówimy dziś o porodach. Po urodzeniu dziecka kobieta potrzebuje wytchnienia, ale absolutnie nie powinna ciągle leżeć w łóżku. Lekarze zachęcają do możliwie wczesnego powrotu do aktywności. Jakiej?
0: To zależy oczywiście od drogi porodu. To jest w pierwszych dobach od kilkunastominutowych spacerów. Wszystko zależy od wydolności fizycznej pacjentki. Nie ma tutaj minimalnego, maksymalnego czasu. To też zależy od wyjściowej wydolności fizycznej kobiety. Ale myślę, że te 30 minut dwa razy w tygodniu bardzo spokojnego wysiłku jest wskazane.
13: Radzi dr Damian Warzecha, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim Szpitalu Południowym. Więcej rad mamy na stronie Twoje Zdrowie rmf24.pl.
12: Ciepłe powietrze wypierane jest dzisiaj w Polsce przez chłodniejszą, też polarno-morską masę powietrza. Pogoda bardziej kapryśni niż wczoraj. Najładniej jest na zachodzie Polski, w pozostałych regionach tu i ówdzie możliwe deszcze, a nawet burze. 15 maksymalnie nad morzem, do 20 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu dzisiaj, tam do 26 stopni Celsjusza.
11: RMF Classic. Z muzyką na pierwszym planie.
3: This is Harry Gregson-Williams.
5: My name is Michael Nyman.
16: This is Howard Shore.
17: Hi, my name is Don Davis.
18: RMF Classic. It's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Billy Goldenberg stoi za tą filmową muzyką. To Kodak, rzecz jasna. Adapter typu G do gniazdek, żeby telefon skutecznie podładować. Ubranie takie, żeby na cebulkę można się było ubrać. Funty szterlingi, żeby można było w północnej części owej wyspy płacić. To na pewno warto, prócz dobrej kurtki z kapturem, to na pewno warto spakować, wybierając się do kraju, który, no właśnie, odgadujecie w naszej plecakowej zabawie.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Kończymy już powoli pakowanie i podpowiadanie w sprawie kraju zagadki. Właśnie, jeszcze wskazówka. Jeśli już na miejscu zamierzacie sporo podróżować miejską komunikacją, w stolicy na przykład, zaraz po przylocie na lotnisku warto nabyć kartę Leap Card. Bilety dzięki niej są znacznie tańsze, aniżeli te kupowane potem u kierowcy gdzieś w autobusie na przykład. Pakujemy się, myśląc o jakim to europejskim kraju. rmfclassic.pl, plecak pełen pomysłów. Już powoli kończcie spisywanie konkursowych tekstów. Bardzo ważna jest także, prócz identyfikacji kraju, odpowiedź na otwarte dodatkowe pytanie. Tutaj o waszej wymarzonej destynacji wakacyjnej piszecie. No i cóż, doczytuję jeszcze wasze teksty, chwilkę, dwie, no i powoli sięgam po nasz tutaj radiowy telefon. Czujni, bądźcie uważni na połączenia z zewnątrz, z radia zwłaszcza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. W pozostałych rolach wybitni aktorzy, światowe festiwale, kultowe produkcje, uroczyste premiery, wciągające fabuły, poruszające dokumenty. Kino w roli głównej. W podróż po różnorodnym i inspirującym świecie filmu zabiera Was Magdalena Juszczyk. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
2: Reklama. VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Polewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z Twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem Ty polecam. Monika Pryśko, tekstualna.
10: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Po reklamie.

0: Dymitr Szostakowicz i pierwszy walc z drugiej jazzowej suity tegoż kompozytora. Najwyższy czas teraz, by plecak nasz finałowo dopakować.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
2: Proszę.
0: Halo, dzień dobry, Dariusz Stańczuk, Radio RMF Classic. Czy pani Jolanta? Dzień dobry.
2: Tak, to ja.
0: Bardzo mi miło, pani Jolanto. O jakim to kraju dzisiaj myślimy, pakując odpowiednie rzeczy do plecaka?
2: O Irlandii.
0: Irlandia, oczywiście. Pokochałam Irlandię za jej klimat. Uwielbiam wiatr, pisze pani. Przemieszczające się chmury deszczowe nad górami, zamkami, klifami. Tworzy to wszystko atmosferę tajemniczości. Rozumiem, że wszystko to pani na własnej skórze organoleptycznie sprawdziła.
2: Tak, tak. Wiele lat temu tak, a chciałabym jeszcze tam bardzo powrócić i szczerze polecam, to miejsce jest naprawdę fantastyczne i można się po prostu zgubić, nie widząc żadnego człowieka, żadnego domu. Jest bardzo pięknie, bardzo klimatycznie, a przy tym jeszcze niesamowicie przyjaźni mieszkańcy.
0: Tak, no i te zieloności, o których się mówi.
2: Tak, to jest coś niesamowitego. Zamykając wieczorem oczy, ma się nadal tą zieloność przed oczami. Także jest to coś niesamowitego, bardzo relaksujące. Zwłaszcza dla tych, którzy na co dzień są w jakichś pomieszczeniach, w miastach, to ten kolor zielony potem tak działa fantastycznie, uspokajająco.
0: Pani Jolanto, to ja pani życzę, żeby pani wybrała się raz jeszcze do przepięknej, kojącej Irlandii. Już z naszym plecakiem być może. Plecak z zawartością w dodatku. Tam znajdzie pani gadżety potrzebne też wakacyjnie. Także ten plecak z naszymi gadżetami jest już pani plecakiem. Gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Proszę cieszyć się nagrodą i śledzić to, co do plecaka przedwakacyjnie wrzucamy.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Tymczasem już teraz i dla pani Jolanty, i dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy oświadczyny po irlandzku, a jakże Randy Edelman, filmowa muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo drobiazgów, porady dotyczące mody i urody prosto z Francji, zaproszenie na weekend do ogrodu wypełnionego po brzegi roślinami i do teatru też zajrzymy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.

Isaac Albeniz i Tango Suite Espania. No jeszcze wczoraj aura tutaj była jak na Półwyspie Iberyjskim właśnie, a dzisiaj w Polsce, na południu kraju zwłaszcza, pogoda tu i tam da się we znaki, kaprysić będzie. Część Małopolski i Podkarpacia nawiedzą burze, będą ulewy, będzie grad. Instytut Meteo już rozsyła stosowne alerty. Pewnie będzie o tym mowa i w naszych faktach, i w prognozach pogody. Tak czy owak, miłego popołudnia wszystkim. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie. Magda Juszczyk za chwilę przywita się z warszawskiego studia RMF Classic. Na razie śpiewają Sara Brightman i Andrea Bocelli.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.
12: Minęła godzina 14, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
13: Jedna z dwóch osób zatrzymanych w związku z ostatnimi fałszywymi alarmami bombowymi miała już w przeszłości zarzuty za podobne czyny i była w areszcie, informuje prokuratura. Przypomnę, że to pierwsi podejrzani z grupy, która ma stać za bezpodstawnymi wezwaniami służb do lokali osób związanych ze środowiskami prawicowymi. Na konferencji prokuratury i policji był warszawski reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
14: Prokuratura nie chce ujawniać, jak tłumaczyli się podejrzani. Zastrzega, że wciąż brane pod uwagę są wszelkie scenariusze, jak działanie na zlecenie. Cenie także obcych służb, ale także motywem może być na przykład głupia zabawa. Na to ostatnie wskazywać może charakter grupy, do której należały podejrzane osoby. Chodzić miało o zdobywanie uznania innych członków grupy.
15: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
14: Mówiła prokurator Karolina Staros. Wiadomo to o zatrzymanej trzeciej osobie. Ona jednak nie ma żadnego statusu w trwającym śledztwie. Ma mieć związek lub wiedzę na temat fałszywych alarmów w instytucjach publicznych.
13: Wyciągnijcie polską naukę z dołka. Takie hasło można usłyszeć przed gmachem Sejmu w Warszawie. Trwa tam protest naukowców, którzy domagają się, by na badania naukowe Polska przeznaczała 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1%. Większe pieniądze miałyby przełożyć się na wyższe pensje, stypendia oraz na sprzęt do badań. Właśnie przez brak pieniędzy, tak to opisują protestujący studenci biotechnologii, z którymi rozmawiał Michał Dobrołowicz.
16: Zakup niektórych odczynników jest utrudniony, bo wiadomo, że nie będziemy w stanie ich sfinansować z grantu i przez to nie jesteśmy w stanie prowadzić badań nad takim poziomie, jak to jest możliwe na przykład w instytutach Maxa Plancka w Niemczech.
17: Teraz ta sytuacja finansowa, można powiedzieć, że jest trudna?
18: Jest żenująca przede wszystkim i jest bardzo wstydliwa dla nas pracujących w nauce.
13: Naukowcy przekonują, że większe pieniądze powstrzymałyby wielu z nich przed wyjazdem do pracy za granicę. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
19: Robimy to w ramach NATO, po to, żeby wzmocnić NATO. Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
13: Mówił w Londynie premier Donald Tusk. Jest wniosek o wyłączenie z orzekania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry sędzi Joanny Grabowskiej. Sędzia zajmuje się sprawą od 3 miesięcy. Bezpośrednią przyczyną wniosku o jej wyłączenie jest posiadanie akcji telewizji Republika, w której zatrudnienie znalazł Ziobro. Zdaniem prokuratury może to wywołać w odbiorze społecznym wątpliwości co do jej bezstronności.
2: Fakty i ludzie.
13: I na koniec wieści z kortu. Iga Świątek wygrała właśnie w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Pokonała czeską tenisistkę Sarę Bejlek 6-2. 6-3. Z faktami wracam za godzinę, teraz pogoda.
12: Dziś na obszarze całościowym zachmurzenie umiarkowane w Polsce. Okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 20 stopni w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
2: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
20: Mówi Tomasz Organek.
21: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
20: Tu Kuba Badach.
22: RMF Classic, najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
2: RMF Classic.

To była muzyka z filmu Gladiator, a przy mikrofonie Magda Juszczyk. Witam się z wami bardzo gorąco. Kto zaskoczony moją obecnością, a brakiem Urszuli Urzędowskiej, temu spieszę donieść, że Ula odpoczywa, a ja ją spróbuję godnie dziś zastąpić. Do godziny 18 w programie Życie z klasą znajdziemy i klasę, i elementy życia, które wzbogacają nasze tu istnienie, a także rozważania na temat tego, co warto do naszego życia wprowadzić. Sama tego programu nie przygotowałam, bo na pokładzie mamy wykwalifikowanych dziennikarzy RMF Classic i właśnie wspólnymi staraniami rozbawię was, przyniosę wam bardzo interesujące wieści ze świata. Gości też nie zabraknie. I co jeszcze? Ważna składowa. Muzyka. Najpiękniejsza muzyka filmowa i serialowa. Potwory. To z tej produkcji teraz temat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony. I zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Ogłoszenie płatne.
2: Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu RST Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu RST Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po fragment piątej symfonii Beethovena. John Eliot Gardiner dyrygować będzie muzykami orkiestr Revolutionnaire Romantique.

0: O sztuce, kulturze i nie tylko. To jest magazyn Życie z klasą w RMF Classic.
1: Teraz padnie bardzo lubiane w RMF Classic nazwisko Atanas Walkow. Dodam jeszcze do tego japońskie AI i sonifikację kosmosu. Co wy na to? Piano Odyseja. Taki jest tytuł interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, w którym klasyczny fortepian staje się procesorem dla danych płynących prosto z otchłani Układu Słonecznego. Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest sposób, w jaki surowe dane źródłowe z najważniejszych misji kosmicznych, między innymi NASA, stają się muzyką. Surowe odczyty z sond kosmicznych przetwarzane są na żywo przez algorytmy AI podczas gry. Dźwięk fortepianu i dane kosmiczne wchodzą w realny dialog. Barwa instrumentu jest dynamicznie transformowana w locie, tworząc unikalne, audioreaktywne tekstury, których nie dałoby się zaprogramować w tradycyjny sposób. O tym przedsięwzięciu Piano Odyseja z Atanasem Walkowem rozmawiała Urszula Urzędowska.
2: Tutaj tak naprawdę bardzo kluczowa rola była właśnie Marka McCoryana, który połączył mnie, można powiedzieć, był takim łącznikiem z tymi brzmieniami naukowców, brzmieniami kosmicznych dźwięków, które naukowcy z międzynarodowych misji kosmicznych produkowali i nagrywali, dostarczając je do agencji kosmicznych. Więc tutaj tak naprawdę dostaliśmy trochę takiego materiału, można powiedzieć, który jest ich taki, który jest, można powiedzieć, unikatowy.
3: To jest fascynujące, zważywszy na to, że kosmos jest ciszą.
2: To jest niesamowite, jest ciszą, a z drugiej strony jest tyle tych fal, tyle tego wszystkiego. Też żyjemy w czasach, w których odkrywa się mnóstwo jakichś, każdy dzień z jakimś odkryciem, ja co chwilę słyszę. Jest to spowodowane na pewno jakimiś takimi też, w ogóle teraz czasy są bardzo dziwne, w których żyjemy. Ale cieszę się, że w tych czasach właśnie udało się coś takiego zrealizować. To było jedno wielkie moje marzenie, żeby jakieś połączyć te różne światy z kosmosem i z fortepianem. I cieszę się, że poszło to już w świat i jest dostępne dla wszystkich. Na jesiennej trasie już będzie też płyta winylowa z jakimiś właśnie takimi notatkami, z jakimiś różnymi zdjęciami, jak to powstawało. Więc taki unikatowy projekt, można powiedzieć. I bardzo się cieszę, że to w ogóle już poszło w świat.
1: Taki projekt stworzony przez Atanasa Walkowa we współpracy z Markiem McCoryanem, wybitnym astronomem, założycielem Space Rocks i doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. To przedsięwzięcie zaplanowane jest na jesień. Czeka nas wyjątkowo interesująca, jak sądzę, trasa koncertowa. Atanas Walkow, niezwykły artysta, który jeszcze nie jeden raz nas zaskoczy. A my sięgniemy teraz po utwór Fields of Gold. To oczywiście Sting.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, tu Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym co czwartek oprowadzam was po świecie kina i muzyki filmowej, choć nie tylko, czego doskonałym przykładem będzie nasze najbliższe spotkanie. Muzyka z gier wówczas wybrzmi, tytułów powiązanych ze światem Batmana, ale też i pojawią się zdobywcy nagrody Grammy. Kino także będzie obecne, Antonio Pinto chociażby i jego muzyka z ekranizacji Miłości w czasach zarazy, z kolei świat seriali reprezentował będzie nowa, gorąca produkcja od twórców Stranger Things, czyli serial The Boroughs. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: sztuce, kulturze i nie tylko. To jest magazyn Życie z klasą w RMF Classic.
1: Zakończył się właśnie festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, a ja myślę o tym, jak było z doniesieniami z tego festiwalu w ubiegłym roku. I przypominam sobie, że Złotą Palmę za najlepszy scenariusz otrzymał film braci Dardenne Młode Matki. Tak się składa, że 22 maja na polskie ekrany ten belgijsko-francuski film wszedł i możemy oglądać już w polskich kinach opowieść o dziewczynach, kobietach, które mieszkają w nowoczesnym domu samotkiej matki. Każda z nich ma inne doświadczenia rodzinne, odmienną sytuację życiową i boryka się z innego rodzaju problemem. Różnią się też podejściem do macierzyństwa, które spada na nie przedwcześnie. W historiach o pragnieniu miłości i znalezienia swojej drogi w życiu pojawia się samotność, rozpacz, smutek, bezradność i zagubienie. Jeśli macie ochotę na spotkanie z kinem braci Dardenne, to mogę wam to ułatwić. Podwójne zaproszenia do jednego z warszawskich kin czekają na słuchaczy RMF Classic. Proszę o maile magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: ZUS, podatki, czynsz, konto...
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wolnary!
5: Kto?
6: Wolnary!
7: Wolnary! Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.
14: Minęła godzina 15, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Dożywotnie więzienie, możliwość starania się o warunkowe zwolnienie za 40 lat, a potem jeszcze bezterminowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Taki prawomocny już wyrok wydał sąd apelacyjny w Katowicach w głośnej zbrodni sprzed 3 lat. W Radzionkowie Mateusz H. wówczas 19-latek zabił 18-letnią Wiktorię.
16: Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa?
17: Można tak powiedzieć. Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa. To też wskazywał sąd w ustnym uzasadnieniu, że można zaplanować zabicie przypadkowej osoby. Tak.
16: Czy rzeczywiście rzut monetą zdecydował o życiu tej dziewczyny?
18: Tak, naprawdę. Wiemy to tylko z relacji oskarżonego, natomiast tak, relacjonował to kilka razy, że rzucił monetą i w zależności od tego, czy wypadnie orzeł, czy reszka, to tak zrobił. Na nieszczęście pokrzywdzonej wypadł orzeł.
15: Z prokurator Barbarą Wilmowicz w sądzie w Katowicach rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza Karola S. oskarżonego o przekroczenie uprawnień. W marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów przy granicy z Białorusią, gdzie byli migranci i inni funkcjonariusze. Wyrok jest nieprawomocny. Porozumienie między Wielką Brytanią a Polską w zakresie bezpieczeństwa i obronności zostało podpisane przez premierów Keira Starmera i Donalda Tuska w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem. Jest tam nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
19: Traktat zbliży brytyjski i polski przemysł zbrojeniowy, zapewni lepszą obronę przed atakami cybernetycznymi i zapobiegać będzie dezinformacji. Wszystko to dziać się będzie równolegle do zobowiązań wewnątrz sojuszu NATO. Polska wstępuje do superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
1: Fakty RMF Classic. Zawsze na temat.
15: Cyklu Twoje zdrowie w faktach. Mówimy dziś o życiu kobiety i dziecka po porodzie. O odbiorze świata przez niemowlę opowiada położna Katarzyna Kruszewska z Warszawskiego Szpitala Południowego.
0: Taki maluch wyszedł przed chwilą z brzucha mamy, gdzie spędził ostatnie 9 miesięcy. Czuł się bezpiecznie, był ściśnięty, miał ciemno, miał spokój, słyszał bicie serca mamy, a nagle wychodzi na świat zewnętrzny. To jest ogromny szok. Ogromny szok i to dziecko naprawdę potrzebuje bardzo dużej bliskości, żeby się dostosować do naszego świata. Więc to, że dziecko płacze, to nie zawsze oznacza, że ono chce jeść, na przykład i że nie mam pokarmu i że w związku z tym jestem złą mamą.
15: Rozwiewamy mity, a specjaliści dają rady. Wejdźcie na portal twojezdrowie.rmf24.pl. Na 16 zapraszam na kolejne fakty. Teraz jeszcze pogoda od Magdy.
14: Dziś temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 20 stopni w centrum do 26 na Podkarpaciu. Wiatr wieje umiarkowany, porywisty. Na większości terenu w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu.
1: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
6: Michał Żebrowski, Maciej Sztur, Robert Wilckiewicz,
11: Arkadiusz Jakubik.
6: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: sztuce, kulturze i nie tylko. To jest magazyn Życie z klasą w RMF Classic.
1: Baltic Opera Festival powraca z programem, w którym muzyka przyzywa duchy, a nocne pejzaże północy pulsują wagnerowską magią. Czytamy w opisie wydarzenia. Festiwal odbywać się będzie w Gdańsku i Sopocie od 2 do 7 lipca, a osią czwartej odsłony festiwalu będzie Walkiria Ryszarda Wagnera. Arcydzieło zaprezentowane w 150. rocznicę pierwszej prezentacji Pierścienia Nibelunga. Małgorzata Walewska była gościem RMF Classic. Rozmawiała z artystką Natalią Grzeszczyk.
2: Przygotowania idą bardzo intensywnie. Ja muszę powiedzieć, że już cały czas mam w głowie swoją rolę i cały czas przy każdej okazji przypominam sobie teksty. Nie wiem, siedziałam ostatnio u dentysty na takim dosyć długim zabiegu i cały czas mi przelatywały te teksty przez głowę. Dlatego, że no, ja muszę znać bardzo dokładnie każde słowo, każdy kontekst, bo w momencie, kiedy zaczynamy pracę, a zaczynamy z miesięcznym wyprzedzeniem, to jest tak, że się wszyscy spotykamy razem, czyli reżyser, dyrygent i wszyscy realizatorzy.
3: Czyli to będzie gdzieś na początku czerwca.
2: Tak, dokładnie, nawet pierwszego chyba. I opowiadają o koncepcji. Najpierw reżyser opowiada, co on tam widzi i jakby chciał nakreślić postaci. Ja zawsze jestem taką osobą, która jest najlepszym przyjacielem reżysera i staram się znaleźć jakby swój puzzle w tej układance. Czasami to jest kłopotliwe, bo ja zadaję bardzo dużo pytań, bo muszę bardzo dokładnie zrozumieć, czego reżyser ode mnie oczekuje. I jak wiem, czego oczekuje, to po prostu wychodzę i to robię. I na ogół już od tego momentu praca idzie bardzo szybko. Dla mnie właśnie najbardziej fascynujący jest ten etap dogadywania się, kiedy rozdzielamy włos na czworo, kiedy się zastanawiamy, czy on ją kochał, czy jej nie kochał, czy ta czułość jest udawana, czy to jest faktyczne, a czy ona mu wierzy, czy mu nie wierzy. Jest tyle warstw, to tak samo jak w życiu. Można powiedzieć, kocham cię w taki sposób, że wierzysz, że to prawda, a można w taki sposób, że wiesz, że to jest tylko jakaś przykrywka, czy mówisz tak naprawdę odczep się, tylko po prostu innymi słowami. I chodzi o to podwójne dno, o to, jaki sens nadać słowom. A jeszcze słowa Wagnera są bardzo trudne i jeszcze ten język jest taki pokręcony, składnia jest bardzo zawiła, więc zaczynasz śpiewać jedno zdanie, a sens tego, o czym zaczynasz, jest dopiero pół minuty później i chodzi o to, żeby tak utrzymywać tą dramaturgię, żeby cały czas trzymać widza w napięciu i żeby to słowo, klucz, o które chodzi, jak padnie, to żeby było wiadomo, że to jest to. Ale proszę się nie bać, dlatego że są napisy.

0: rozszyfrować, zrozumieć, przepuścić przed siebie i podać w taki sposób, żeby państwo to zrozumieli. A jakby co, to jest tekst napisany po polsku i zawsze można się jakoś wspomóc.
1: Mówiła Małgorzata Walewska, mezzo-sopranistka, która zaśpiewa w tej realizacji partię Friki, żony Wotana, a w roli Wotana Tomasz Konieczny. Sięgajcie po szczegóły na www.rmfclassic.pl, a my o tym wydarzeniu, Baltic Opera Festiwalu, opowiadać wam zapewne będziemy jeszcze nie raz. Sięgnijmy zatem po wagnerowską Walkirię.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Prezentowałem Jerzemu Hoffmanowi piosenkę, to on mówi, co to jest? Tak jak lele, belelele, belelele.
3: Mówisz o dumce
2: nie
3: na dwa serca?
2: Się, tak? Belelele to jest.
3: Belelele? Belelele?
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
5: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgamy teraz jednak po utwór pojawiający się w produkcji serialowej. Jej tytuł to The Pitt. Przypomnę, 2 Złote Globy, 5 nagród Emmy. Bardzo dobrze odbierany serial, którego nie możemy w RMF Classic przeoczyć. I w ten sposób pojawia się utwór ze ścieżki dźwiękowej serialu. Przypominam, tytuł jego to The Pitt.

0: Życie z klasą w RMF Classic. I wiesz, o czym mówi świat.
1: Joe Cocker tak pięknie zaśpiewał przed momentem piosenkę zatytułowaną You Are So Beautiful, a ja przychodzę teraz w towarzystwie naszej amerykańskiej korespondentki Lidii Krawczuk, żeby popsuć atmosferę. Piractwo książek w internecie nie jest niczym nowym, nowe jest coś innego, sztuczna inteligencja. Wydawcy alarmują, że dziś nie trzeba już kopiować gotowego audiobooka. Można w kilka chwil dosłownie stworzyć jego nową wersję z syntetycznym lektorem i wrzucić ją do sieci. Lidia Krawczuk o sprawie zza oceanu.
2: Piractwo książek i audiobooków istnieje od lat, ale według New York Timesa branża wydawnicza mierzy się teraz z nowym problemem. Sztuczna inteligencja sprawiła, że kopiowanie treści stało się szybsze, tańsze i trudniejsze do wykrycia. Na YouTube coraz częściej pojawiają się darmowe wersje bestsellerów, od Harry'ego Pottera po najnowsze książki Johna Grishama. To mała próbka z YouTube'a.
3: For only $250, he could write, or draft as he preferred to say. A three-page simple will, printed on heavy gold bond paper.
2: Problem nie polega jednak wyłącznie na tym, że audiobooki są udostępniane bez zgody autorów. Chodzi o sposób, w jaki powstają. Zamiast oryginalnego lektora pojawia się sztuczny głos. Czasem zmienia się tempo czytania, dodawana jest muzyka albo przypadkowe dźwięki. I właśnie takie niewielkie zmiany sprawiają, że systemy wykrywające pirackie kopie często przestają działać. Jak opisuje New York Times, darmowa wersja najnowszego thrillera Johna Grishama The Widow została odsłuchana ponad 80 tysięcy razy. Słuchacze narzekali, że głos brzmi sztucznie i bez emocji, a obrazy wyświetlane w tle nie mają nic wspólnego z fabułą książki. Ale i tak wyświetlono to nagranie kilkadziesiąt tysięcy razy. Wydawcy twierdzą, że problem rośnie błyskawicznie. Według danych cytowanych przez gazetę, w ciągu miesiąca od premiery nowej bestsellerowej książki może pojawić się średnio ponad 5 tysięcy jej pirackich wersji tworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji. Jeszcze kilka lat temu ktoś musiał usiąść, skopiować nagranie i wrzucić je do sieci. Dziś wystarczy kilka kliknięć. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wydawcy mówią dziś otwarcie. Ten problem pokazuje również coś innego. Ludzie chcą słuchać książek. Rynek audiobooków rośnie bardzo szybko. Tylko pytanie brzmi, kto będzie na tym zarabiał? Autorzy czy internetowi piraci?

0: Ogłoszenie RMF Class.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo drobiazgów, porady dotyczące mody i urody prosto z Francji, zaproszenie na weekend do ogrodu wypełnionego po brzegi roślinami i do teatru też zajrzymy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Sztuka życia z klasą, czyli jak żyć stylowo i na czasie.
1: Ula Urzędowska, która co tydzień prowadzi ten program, dobrze wie, jak żyć stylowo i na czasie, a ja, Magda Juszczyk, gdzieś próbuję tylko godnie zastąpić moją redakcyjną koleżankę. Nie wiem, czy wiecie, że w ideę stylowego życia wspaniale wpisuje się koncepcja słuchania muzyki filmowej razem z nami. W RMF Classic w niedzielne wieczory pojawia się program Lista Przebojów Muzyki Filmowej. Od godziny 18 do 20 prezentowane są utwory, na które to wy oddajecie głos w tej cotygodniowej zabawie. Na pierwszym miejscu ostatniego notowania uplasowała się muzyka, którą Ennio Morricone skomponował do przepięknego filmu Cinema Paradiso. Drugie miejsce to temat Hansa Zimmera z drugiej części filmu Duna. A na trzeciej pozycji to chyba powidok Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, którego gościem był Volker Bertelmann, jego muzyka z filmu Ballada o drobnym karciarzu. To trzecie miejsce bardzo mnie cieszy, a w związku z tym, że poszerzamy horyzonty, to zaprezentuję wam dzisiaj muzykę z gry wideo Clair Obscur Expedition 33. Piąte miejsce ostatniego notowania Listy Przebojów Muzyki Filmowej RMF Classic.

0: reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
8: Minęła godzina 16. Pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego oraz do osób przebywających w Poznaniu. To w związku z pożarem cynkowni, do którego doszło w wielkopolskich obornikach. Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Czego dokładnie dotyczy ten komunikat?
10: Bardzo silnego zadymienia w obornikach i okolicznych miejscowościach. Jeśli możesz, zostań w domu, zamknij drzwi i okna oraz nie zbliżaj się do miejsca akcji, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ogień pojawił się w jednej z hal na terenie obornickiej cynkowni. Z ogniem już teraz walczy blisko 150 strażaków z Obornik i pobliskich powiatów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Nie ma informacji, by były osoby poszkodowane. Działania straży skupiają się na ugaszeniu ognia i obronie przed nim pobliskich budynków.
9: Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy. Po zmianie władz w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło. Nowy premier Peter Madziar szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować. Przypomnę, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboże. Jakie zdanie ma komisja, wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
11: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami, stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
9: Ponad 25 tysięcy podpisów zebrali organizatorzy demonstracji przed Sejmem w sprawie zwiększenia wydatków na naukę. Główny postulat dotyczy tego, żeby Polska przeznaczała na naukę 3% produktu krajowego brutto, niemal 3 razy więcej niż teraz. Wydatki na naukę to według protestujących inwestycja, która się zwróci w postaci na przykład nowych technologii, a nie koszty.
12: Pasję do nauki mam, a na odczynniki zbieram.
13: Pani pracuje w laboratorium?
12: Tak, pracuję w laboratorium.
13: Jaka tam jest sytuacja?
12: Są ogromne problemy z finansowaniem. Nasi polscy polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów, nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania.
9: Z protestującymi przed Sejmem naukowcami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Popołudniowe fakty RMF Classic.
9: Słońce i bezchmurne niebo, tak jest dzisiaj w Szczecinie. Na plaży przy Jeziorze Głębokie sporo wypoczywających.
13: Woda ciepła, sprawdzał pan już?
14: Ja się kąpię cały rok, to tam dla mnie to żadne. Tam. Tutaj jest w tej chwili czysto, troszeczkę jest urządzeń takich do zabawy dla dzieci. Nie, fajnie, nie ma co.
15: Łapiemy promienie słoneczne, odpoczywamy.
13: A tobie się podoba na plaży?
16: Tak, ten plac.
13: A ten plac, jest. Czyli będziesz tam zaraz hasał?
16: Tak.
13: A do wody chcesz wchodzić, czy nie za bardzo?
16: Chcę, ale jest zimno.
13: Ciepła woda, chłopaki?
17: Ciepła.
13: Tak?
17: Bardzo.
13: Można się już kąpać?
17: Można, jak najbardziej. Idealnie.
9: Z plażowiczami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Trochę przypomina to dzień świra. Można, ciepło, fajnie. O 17 wrócę z faktami, teraz Magda opowie nam o pogodzie.
8: Opowiem, mam nadzieję, że już niedługo
9: ciepło?
8: Będzie ciepło i rzecznie, bo blisko do Wisły ze studia. Dziś w nocy zachmurzenie synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane, miejscami przejściowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 5-8 stopni Celsjusza na wybrzeżu i wschodzie, około 10, chłodniej na Podgórzu Sudeckim. Tam spadek temperatury do 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
18: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
19: Hi, this is Pierre Mavini.
20: Witam, mówi Aga Zarian.
21: Mówi Leszek Możdżer.
22: Tu Wodek Pawlik.
23: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem klasik. Jacek Cygan.
18: RMF Classic.

0: O sztuce, kulturze i nie tylko. To jest magazyn Życie z klasą w RMF Classic.
1: Na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity miejsce miała premiera filmu o Wojciechu Plewińskim. Wojciech Plewiński to wybitny fotograf, przygotowuje wystawę, podróżując śladami swoich prac, a towarzyszą mu żona Anna, syn Maciej i kuratorka Katarzyna Sagatowska. Wyprawa do miejsc takich jak Stary Teatr w Krakowie, Teatr Studio w Warszawie, Nowa Huta, Kalatówki, Zalew Rożnowski czy Biebrzański Park Narodowy. To wszystko staje się pretekstem do wspomnień, analizy twórczości i konfrontacji z przeszłością. Mimo sędziwego wieku artysta imponuje sprawnością i humorem. Ten film to ciepły portret artysty, który z niesłabnącą pasją, bliskimi u boku, obserwuje i komentuje świat. Dużo opowiada o okolicznościach powstawania swoich dawnych zdjęć i kobietach, które portretował. O tym, co to jest ta legendarna fotogeniczność i jak szara myszka może zmienić się w piękność przed obiektywem, opowiedział Uli Urzędowskiej.
2: Myślę, że to jest budowa twarzy, to jest budowa kostna i potem skóra, powleczenie tego, to jest na przykład długość, wielkość nosa, osadzenie oka, wyrazistość ust, broda niecofnięta, wyważona, dobrze, to wszystko razem, lekko wklęsłe policzki przy kobiecych tych, to wszystko się liczy, bo światło się ślizga po tej twarzy. Ja widzę, jak ją można zbudować i polepszyć jakby dobrym światłem i dobrym, bo widzisz pani, skąd się to bierze? Stąd, że ja robiłem wszystko w warunkach niezwykle prymitywnych. Ja nie miałem studia, ja musiałem robić co tydzień, teoretycznie by nowa dziewczyna miała być. Więc to wszystko był nacisk ogromny, psychiczny i nie było żadnych agencji, no nic. No, kogo zauważyłem, tego fotografowałem. Więc to ćwiczenie było na sekundę. Rzut oka, już wiedziałem, że jest okej, albo nie bardzo, albo trzeba spróbować. I tu zaskoczenie ogromne, bo niejednokrotnie takie twarze, takie szare myszki, jakieś takie, no nic właściwie szczególnego. Okazuje się, tak cudownie pozują, tak świetnie się czują przed kamerą, są tak wyraziste, z tak uroczym uśmiechem, z jakimiś takimi tajemniczymi spojrzeniami. Tego się nie wymyśli.
1: Wojciech Plewiński. Kogo zauważyłem, tego fotografowałem. No a po tym, co artysta opowiedział, chyba powinnam udać się przed lustro i przeanalizować ten opis. Dokument o Wojciechu Plewińskim oglądać możecie w online'owej wersji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. A oczywiście wszystko w internecie znajdziecie. Natomiast do rozmowy Uli Urzędowskiej z Wojciechem Plewińskim na pewno wracać będziemy. Teraz w RMF Classic Frank Sinatra w jednej z najpiękniejszych piosenek historii muzyki rozrywkowej, My Way.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieram jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już dziś po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Po reklamie.

0: sztuce, kulturze i nie tylko. To jest magazyn Życie z klasą w RMF Classic.
1: A co powiecie na zaproszenia na wydarzenie, które dopiero we wrześniu w Operze Leśnej, Brasswood Soundtracks. To wydarzenie przedstawi jego sprawca, pomysłodawca, ambasador, niezwykła postać świata muzyki i muzyki filmowej. Sami pewnie zgadniecie po pierwszym zdaniu, kto do was przemawia.
2: Nasz festiwal Brasswood w Trójmieście był festiwalem world music i zakładałem go w momencie, kiedy jeszcze z Rebel Babel byliśmy mocno osadzeni w world music, a teraz moje życie całkowicie się związało z muzyką filmową i z filmem ogólnie, no więc postanowiliśmy przekształcić ten festiwal w festiwal muzyki filmowej, bo to, co się zaczyna dziać, to jakich ludzi poznałem, jakie projekty poznaję, efekty koncertu jeszcze przecież przedoskarowego z chłopami i spotkania z Markiem Ronsonem, czy z Danielem Pambertonem, czy z Ludwikiem Guransonem, to wszystko po prostu są dla mnie absolutnie magiczne rzeczy, które powodują, że myślę o tym, aby ich muzykę pokazywać w Polsce, ale też wielu innych różnych ciekawych kompozytorów, o których może ludzie nie słyszą i czuję się po prostu w tym autentyczny. A dzisiaj najważniejsze uważam, że jest autentyczność w robieniu festiwali. Nie chodzi o to, ja nie szukam takiego czegoś jak artyści, którzy sprzedadzą bilety po to, żeby festiwal się jakoś sprzedał, tylko po prostu interesuje mnie przygotowywanie ciekawego programu autentycznego z perełkami. I tak oto przekształcamy w tym roku po raz pierwszy festiwal Brasswood, zmienia się w Brasswood Soundtracks, czyli ścieżki dźwiękowe, ścieżki leśne prowadzące do Opery Leśnej, gdzie wybrzmi muzyka filmowa 12 września, gdzie mamy wielki koncert muzyki słowiańskiej, muzykę z 1670 Jurka Rogiewicza, muzykę z Wiedźmina w wykonaniu Percivala i muzykę z Chłopów, czyli połączenie tych trzech sztosów Polish Master Shots muzyki filmowej i z gier. Mamy także wykonanie oryginalnej suity Marka Szajmana z Family Adams. Ogłosiliśmy niedawno oryginalnych twórców muzyki ze Stranger Things, Michaela Steina i Kyla Dixona. No a teraz właśnie jeszcze ogłaszamy oficjalnie, że po wielu miesiącach tych rozmów uda nam się ściągnąć na Brasswood taki projekt oficjalnie zaakceptowany przez rodzinę Davida Lyncha, In My Head. To specjalny tribut Olivera Melano, francuskiego kompozytora i aranżera dla Davida Lyncha i niesamowite wykonania, bo słyszałem je, ale nie można nic pokazywać, ponieważ rodzina Davida Lyncha zabrania po prostu wszelkich publikacji, jak to przystało do projektów Lyncha. Jest pełna enigmatyczność i tajemniczość, ale mogę tylko zapewnić, że to jest niesamowicie dobrze zrobione. Z francuskim sznytem przedstawiona muzyka z filmów Lyncha, między innymi też Twin Peaks, a mówił do Państwa Łukasz Lucerostkowski. Dziękuję bardzo.
1: 12 września. Opera Leśna. Podwójne zaproszenia na Brasswood Soundtracks. Teraz do zdobycia trzeba pisać na taki adres redakcja@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, tu Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym co czwartek oprowadzam was po świecie kina i muzyki filmowej, choć nie tylko, czego doskonałym przykładem będzie nasze najbliższe spotkanie. Muzyka z gier wówczas wybrzmi, tytułów powiązanych ze światem Batmana, ale też i pojawią się zdobywcy nagrody Grammy. Kino także będzie obecne, Antonio Pinto chociażby i jego muzyka z ekranizacji Miłości w czasach zarazy, z kolei świat seriali reprezentował będzie nowa, gorąca produkcja od twórców Stranger Things, czyli serial The Boroughs. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, a tymczasem utwór ze ścieżki dźwiękowej produkcji serialowej teraz się pojawi. Tytuł tego serialu to Rooster. Możecie oglądać bardzo interesującego i lubianego aktora w roli głównej. Steve Carell gra autora popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów. Mamy go w sytuacji relacji z jego córką. Myślę, że ten serial może przypaść wam do gustu. A jak będzie z piosenką ze ścieżki dźwiękowej? Mam niespodziankę. Wokalista zespołu R.E.M. wykonuje ten utwór i możecie z pełną odpowiedzialnością za te słowa mówię do was taką radę. Możecie zrobić teraz głośniej.

0: Reklama.
1: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid.
0: Po reklamie.
13: Minęła godzina 17:00. W RMF Classic pora na ostatnie dziś fakty. Przedstawi je Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
14: Już ponad 160 strażaków walczy z ogromnym pożarem w Obornikach w Wielkopolsce. Płonie hala, w której znajduje się cynkownia. Na miejscu jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Płonie hala o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Unosi się z niej cały czas ciemny, gęsty dym. Wokół niej ustawione są wozy strażackie ze specjalnych wysięgników. Strażacy polewają ten obszar wodą. Tutaj co chwilę przemieszczają się jednostki straży pożarnej. Strażacy z jednej strony gaszą pożar, z drugiej strony starają się ochronić przed ogniem pobliskie budynki, ponieważ tutaj w okolicy, na tym obszarze znajduje się kilka takich hal przemysłowych.
14: Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
16: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Niedługo złożymy wniosek, potwierdza poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.
17: Myślę, że albo na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek, ale tak, wiem, że taki wniosek powstaje.
16: Co na to szef MSWiA?
18: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiS-u, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
16: Mówił Marcin Kierwiński z Sejmu, Kacper Wróblewski.
14: To pierwsza sesja Rady Miasta Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W krakowskim magistracie radni opozycji będą domagać się od komisarza rządowego pokazania projektu planu ogólnego dla miasta. Dyskusja w tej sprawie miała odbyć się w ubiegłym tygodniu, ale obrady zerwali radni Koalicji Obywatelskiej.
0: Zerwanie kworum, ta bezczelność Koalicji Obywatelskiej, zerwanie kworum, zlekceważenie mieszkańców, którzy w kilkadziesiąt osób czekali na odpowiedzi na pytania, to sądzę było tym gwoździem do trumny odwołania prezydenta i sądzę, że też tego bliskiego wyniku do odwołania Rady Miasta.
6: Jesteśmy jedynym dużym miastem w Polsce, który nie przedstawił projektu planu ogólnego i strategii. A to skutkuje między innymi tym, że nadal w naszym mieście mogą być wydawane tak zwane WZ-ki, czyli decyzje o warunkach zabudowy, gdzie bez planów miejscowych lub tam, gdzie te plany są uchylone, no mogą powstawać bloki czy też domy.
14: Mówili Łukasz Maślona, radny Krakowa dla mieszkańców oraz Michał Drewnicki z PiS-u.
19: Cieszą nas takie fakty.
14: Magda Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polka wygrała złotyszką Jeleną Ostapenko i w najprawdopodobniej piątek zagra z Igą Świątek. W faktach to wszystko. Teraz jeszcze pogoda.
13: Jutro synoptycy zapowiadają na zachodzie Polski zachmurzenie małe, w centrum i na wschodzie kraju umiarkowane. Temperatura maksymalna ma być od 15 stopni Celsjusza na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu około 18 stopni w centrum do 21 na zachodzie. Wiatr wiać będzie umiarkowany, okresami porywisty.
20: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
21: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
22: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
23: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
24: Mówi Tomasz Organek.
25: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Być może to ta brawurowa muzyka z filmu Pulp Fiction dodaje mi kurażu, bym podzieliła się z wami teraz pewną refleksją. Nie mam pewności, jak zareagujecie, kiedy kwestie te podniosę w radiowym programie Życie z klasą, bo kiedy temat wniosłam wczoraj wieczorem w poście na swoim Facebooku, reakcje, wyznam, pojawiły się różne. Otóż, drodzy słuchacze, od kilku dni, kiedy temperatury w mieście znacznie podskoczyły, widuję na ulicach, w różnych dzielnicach, naprawdę o różnych porach dnia, rozebranych od pasa w górę mężczyzn. Bez skrępowania przemieszczają się w różnych dzielnicach różni mężczyźni, dodajmy, z tak zwanymi różnymi warunkami fizycznymi. I nie o te warunki tak w ogóle chodzi, tylko o ten męski, nagle pojawiający się przed moim obliczem, negliż. Czy was również to razi? I nie chodzi też o jakiś purytańską niechęć. Czy jest tak, że panowie mają inny zmysł estetyczny? Czy to może ekshibicjonizm? Być może inaczej niż kobiety odczuwają temperaturę. Jak odbieracie te nagłe spotkania z nagimi torsami, bicepsami, brzuchami, chudymi lub tłustymi? Ja sobie trochę nie radzę z tymi nierównymi standardami, bo myślę, że gdybym ja w takim negliżu się pojawiła pod teatrem Ateneum, tak jak wczoraj jeden z młodych mężczyzn spotkanych przeze mnie przypadkowo, w takim negliżu, gdybym się pojawiła, to wylądowałabym na dołku, zgarnięta przez jakiś radiowóz. Co o tym myślicie? Pytanie stawiam w programie Życie z klasą, a mój adres to magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii.
1: Sztuka życia z klasą, czyli jak żyć stylowo i na czasie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu Dariusz Stańczuk, zapraszam Was na pasjonującą wyprawę po wystawie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Odwołujemy się do słów Louisa Lumiera, który mówił: panowie, Kazimierz Pruszyński, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi.
3: Kino Polonia. Już w sobotę o 10.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
3: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
3: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych.

0: wybranych wydawnictw. Empik.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po muzykę z produkcji serialowej, której tytuł to Niewybrani i jest to nowość w naszej playliście.

0: Muzyka Patryka Doyle'a z filmu Harry Potter i Czara Ognia. A na naszym kanale YouTube, kanale RMF Classic, jest już dostępny kolejny odcinek podcastu Kaja Zaprasza, w którym Kaja rozmawia z wyjątkowymi gośćmi. Do studia podcastowego przybyła producentka i dyrektorka kreatywna festiwalu Wodecki Twist w ostatnią sobotę, Kasia Wodecka. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.
1: No nie chcę kończyć taką nutą.
2: A to my już kończymy, poczekaj, bo miało być o mnie.
1: No, żartowałam. Kurczę, będzie o tobie.
2: Nie, żartowałam.
1: Jeszcze na koniec, bo...
2: Ale Kasiu, państwo wiedzą, że ja żartuję w tym momencie, mam nadzieję.
1: Patent żeglarski?
2: Mam, kocham morze, kocham pływać, kocham wolność, coś mam z tą wolnością. Rzeczywiście, może ojciec miał to na scenie. To ja tak mam z różnym... z przestrzenią...
1: Wodną.
2: Ja potrafię spędzić na morzu dużo czasu i w ogóle się nie nudzę, chociaż mam... To tak zwane ADHD, co to wszyscy mamy. Mm-hmm. To tak naprawdę dla mnie woda to jest bardzo ważny temat.
1: No może te przepływy, odpływy, że gdzieś
2: cały czas jest ruch.
1: Pokora, tak, jest ruch.
2: Jest pokora, no i jest, ta pokora jest znakomita, dlatego że to jak już się tak wypłynie i nie widzisz żadnego brzegu, to, a nawet raz widziałam wieloryb. I nagle się, i gdzieś to sprowadza cię do tej małej drobinki i fajnie wtedy jest żyć.
0: Cała rozmowa z Kasią Wodecką dostępna jest na kanale YouTube RMF Classic, a kolejny odcinek rozmowy Kai w sobotę o 10 na YouTube, a na antenie RMF Classic o godzinie 11. Zapraszamy. A teraz oczywiście Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, rzuć to wszystko, co złe. Chciałoby się, prawda?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo drobiazgów, porady dotyczące mody i urody prosto z Francji, zaproszenie na weekend do ogrodu wypełnionego po brzegi roślinami i do teatru też zajrzymy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

0: teraz w RMF Classic spotkanie z naszym radiowym ekspertem od spraw designu. Dariusz Stańczuk jest już w gotowości.
1: Classic Design. Magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
2: Film, scenografia, dekoracja wnętrz, kostiumy. To nowa propozycja wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorka książki, grafik, scenograf profesor Monika Waniura-Kurosat stworzyła bogato ilustrowany album, a zarazem fachowy podręcznik prezentujący pracę wszystkich osób tworzących dzieło filmowe od strony scenograficznej, dekoratorskiej i kostiumologicznej. To jest pierwsze tego typu kompendium na polskim rynku wydawniczym.
3: Książka powstawała 5 lat. To był wybór z moich realizacji, które miałam przyjemność zrobić z moimi przyjaciółmi, wspaniałymi scenografami, z którymi współpracowałam, reżyserami, operatorami. Także książka ma takie podstawowe rozdziały dotyczące zarówno scenografii, jak i dekoracji wnętrz w filmie. To są bardzo ciekawe funkcje, jak i kostiumu filmowego.
4: Pokazuje pani w tej książce, mówiąc krótko, jak to się robi, to znaczy pokazuje pani na przykład fotografie już oddanych reżyserowi, aktorom do pracy planów filmowych.
3: Tak, o tym jest książka. Książka w ogóle zawiera też rozdziały, które traktują o pracach wszystkich przygotowawczych, to znaczy o dokumentacjach technicznych, które mamy z całą ekipą filmową, z reżyserem, operatorami, producentami, dźwiękowcami, wszystkimi osobami, które będą potem brały udział w realizacji. Tutaj jest dość dużo zdjęć z planu, które oddajemy. Starałam się, aby format książki duży pozwalał oddać również wszystkie szczegóły, które się znajdują w tych pełnych planach, czyli planach, które mówią nam o pewnej rzeczywistości, w którą wchodzi potem postać. No bo plan, już zbliżenie więcej nam mówi o historii postaci. Także są tutaj również te rysunki do każdego planu zdjęciowego. Są również zdjęcia dokumentujące stan wyjściowy. No i są w części poświęconej dydaktyce pracy studentów. Także jest dużo ilustracji, bogaty informacyjnie również materiał, zaprojektowany z pewną lekkością. Nie ma tutaj ściany tekstu, tutaj są duże zdjęcia, duże ilustracje, ciekawie zaprojektowane całe łamy i kolumny tekstu. Chciałabym wspomnieć nazwisko jednej osoby, która jest niezwykle istotna dla powstania tej książki. To pani profesor Aleksandra Toborowicz, dziekan Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, która całemu materiałowi, z którym do niej przyszłam, nadała przepiękną, elegancką szatę graficzną i uniosła te treści, różnorodne jednak, w jednej spójnej, ciekawej formie. Nie jest to podręcznik, jest to również przepiękny album. Także myślę, że to jest książka funkcjonalna, przyjazna, no i piękna.
2: Jak wygląda zawodowe projektowanie zdjęciowych planów? Dowiecie się tego, czytając i przeglądając album Film, scenografia, dekoracja wnętrz, kostiumy. Książkę profesor Moniki Waniury-Kurosat polecam waszej uwadze.
1: Classic Design w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
0: Tyle od Dariusza Stańczuka i tyle też ode mnie. Magda Juszczyk. Zastępowałam dzisiaj Ulę Urzędowską w programie Życie z klasą. Dobrego wieczoru wam życzę, a na odchodne jeszcze muzyka z filmu Forrest Gump.

0: reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Krzysztof Berenda.
9: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
10: Dzień dobry. Branża motoryzacyjna w Polsce przechodzi potężny kryzys. W ciągu ostatnich 2 lat pracę w tym sektorze straciło w naszym kraju aż 100 tysięcy osób. To są najnowsze dane Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Nie chodzi tutaj tylko o zamykane albo ograniczane fabryki samochodów. Chodzi także o firmy produkujące części zamienne oraz o ich podwykonawców. Co trzecie przedsiębiorstwo w tej branży musiało w ostatnich latach przeprowadzić grupowe zwolnienia i też co trzecie planuje dalsze cięcia w najbliższym czasie, a powody tego są dwa. Pierwszy powód to przegrywana przez nas bitwa z tanimi chińskimi towarami oraz samochodami. To w Azji teraz jest głównie produkcja, nasze firmy padają. Drugi powód jest nieco bardziej optymistyczny, ponieważ jako naród się bogacimy, to rzadziej kupujemy samochody rozbite z zachodu, częściej kupujemy maszyny w lepszym stanie, dlatego potrzebujemy mniej części zamiennych niż wcześniej. No dobrze, mówiliśmy o zakupach makro, teraz mam ciekawe dane dotyczące zakupów mikro. Główny Urząd Statystyczny policzył, ile czego kupowaliśmy podczas codziennych zakupów na przestrzeni ostatniego roku. I tu ciekawostka. Mocno, o prawie 4%, zwiększyliśmy kupowanie serów. O 2,5% zwiększyliśmy kupowanie makaronów. To by wskazywało na przykład na rosnącą modę na kuchnię włoską. Co jeszcze ciekawsze, postawiliśmy także na kuchnię zdrową, bo w ciągu roku spożycie cukru w Polsce spadło aż o 14,5%.
9: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: I jak co środę o tej porze zapraszam na wieczór nowości muzycznych. Jadwiga Pols, witajcie. Zaczniemy piosenką Bobiego McFerrina.

0: worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Była to muzyka do filmu One Piece, skomponowana przez duet Diona Ostinelli i Sonia Belousova. Słuchajcie, RMF Classic to wieczór nowości muzycznych, a dziś w programie między innymi uczcimy 100. rocznicę urodzin Milesa Davisa. Opowiem wam o nowości fonograficznej, którą oddaję w ręce fanów Atanas Walkow, a także posłuchamy 100-milowego lasu. Taki tytuł ma drugi singiel, który zapowiada wyjątkowe koncerty Igo na Zamku Królewskim na Wawelu. No i przypomnę wam nowe informacje w związku z programem festiwalu Brasswood Soundtracks w Trójmieście. O tym nieco więcej około godziny 20. A tradycyjnie jeszcze w tej godzinie zapraszam na płyty Jowity i recenzję naszej redakcyjnej krytyk muzyki Jowity Dziedzic-Golec. Od 21 natomiast sięgnę po muzykę z filmu Diabeł ubiera się u Prady, część drugiej. Teraz muzyka Vivaldiego, fragment koncertu skrzypcowego D-dur, a potem zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu Song Jin Cho.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. W pozostałych rolach wybitni aktorzy, światowe festiwale, kultowe produkcje, uroczyste premiery, wciągające fabuły, poruszające dokumenty. Kino w roli głównej. W podróż po różnorodnym i inspirującym świecie filmu zabiera Was Magdalena Juszczyk. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super, kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj

0: Jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru nowości muzycznych. Za kilka minut w studiu pojawi się Jowita Dziedzic-Golec. Porozmawiamy o nowym spektaklu na afiszu Opery Krakowskiej. A teraz Harry Styles w utworze Sign of the Times, który słychać w kadrach filmu Projekt Hail Mary.

0: Mity Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
1: To jest wieczór nowości muzycznych w RMF Classic, a w nim tradycyjnie czas na płyty Jowity, czyli rekomendacje mojej redakcyjnej koleżanki Jowity Dziedzic-Golec. Dzień dobry, witaj Jowita.
2: Dzień dobry.
1: Dziś chyba nietypowo nie będzie rekomendacji fonograficznej, a po prostu rekomendacja muzyczna.
2: Tak, choć oczywiście kilka dobrych nagrań wiedeńskiej krwi Johanna Straussa II też mogę chętnie polecić, ale rzeczywiście chciałabym tym razem zarekomendować najnowszą premierę w Operze Krakowskiej, bo to przedstawienie naprawdę mnie oczarowało. To, że wiedeńska krew to właściwie taka antologia najwspanialszych walców kompozytora, to wiadomo, i muzycznie to ta zabawna operetka zawsze broni się sama, ale to, co dostajemy w całości w Operze Krakowskiej, to też wyjątkowo udany spektakl. Spektakl, który zachwyca scenografią, kostiumami, choreografią i takim smacznym, niewymuszonym poczuciem humoru.
1: Brzmi naprawdę obiecująco, muszę przyznać.
2: Tak, tak, to jest propozycja godna polecenia. Nową krakowską inscenizację wiedeńskiej krwi wyreżyserował Giorgio Madia, włoski tancerz baletowy, który po zakończeniu kariery podjął się choreografii i reżyserii dzieł scenicznych. W zeszłym roku mogliśmy podziwiać w Krakowie Aidę w jego reżyserii. Artysta wielokrotnie nagradzany za mistrzowską narrację ruchem, nowoczesne podejście do klasyki i wyjątkowe poczucie humoru właśnie, co w przypadku wiedeńskiej krwi też ma znaczenie, bo chociaż operetka to przecież z założenia zabawna historia pomyłek, to jednak przygotować naprawdę zabawną operetkę nie jest łatwo. Trzeba podkreślić, że operetka jako gatunek nie jest łatwa dla wykonawców. Muszą nie tylko doskonale śpiewać, muszą mieć też spore zdolności aktorskie, no i muszą dobrze tańczyć. Trzy w jednym. A jak dodamy do tego, że jest to inscenizacja przygotowana przez choreografa i tancerza, który słynie z tego, że w jego przedstawieniach ruch jest mocno wyeksponowany, no to jest to duże wyzwanie dla zespołu, bo taniec spełnia w tym przedstawieniu wręcz taką rolę właśnie narracji. Nawet chór jest roztańczony. Ale w ogóle muszę tutaj zaznaczyć, że wszyscy artyści z obsady naprawdę dobrze wpisali się w postaci, sprostali zarówno muzycznie, jak i aktorsko. Giorgio Madia daje nam widowisko efektowne, niebanalne i wysmakowane. A Jacek Boniecki bardzo dobrze przygotował i poprowadził je muzycznie. I brawa dla autorki scenografii i kostiumów, Marii Meru.
1: Czyli podsumowując, poleciłabyś wybrać się do Opery Krakowskiej na wiedeńską krew?
2: Tak, zdecydowanie.
1: No to dobrze się składa, Jowita, bo wybieram się już jutro i zabieram mamę.
2: Bardzo dobry wybór, będą panie zadowolone. A żeby zachęcić naszych słuchaczy, posłuchajmy teraz może właśnie tytułowego straussowskiego walca Wiedeńska krew.
1: Oczywiście z przyjemnością gra Orkiestra Filadelfijska, a dyryguje Judy Normandie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, check it out.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Po reklamie.

To utwór Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, znany pod tytułem Lot Trzmiela, z baśni o carze Sałtanie. Wykonanie należy do Rotterdamskiej Orkiestry Filharmonicznej. Prowadził David Zinman, a wcześniej muzyka Johannesa Brahmsa. To był pierwszy taniec węgierski. Słuchajcie RMF Classic w ramach naszego wieczoru nowości muzycznych. Teraz nowość od Ludwiga Goransona. Ten soundtrack możecie aktualnie usłyszeć na wielkim ekranie w kinie i polecam gorąco, bo brzmi znakomicie. Rozbudowana orkiestra, dużo większe składy, chór. To naprawdę bardzo ciekawy soundtrack, którego główne motywy na pewno rozpoznacie. Mandalorian i Grogu. Nowość z uniwersum Star Wars z muzyką Goransona.

0: reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
0: Po reklamie.
8: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka do filmu Pinokio, skomponowali ją Lee Harline oraz Ned Washington. Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru nowości muzycznych. Teraz o płycie, która na pewno zachwyci poszukujących bardzo nieoczywistych brzmień. Mowa o nowej płycie Atanasa Walkowa i Piano Odyssey. To właściwie nie tylko album, to cały projekt interdyscyplinarny, w którym zaangażowana jest nie tylko wiedza muzyczna, ale także technologia. Najciekawszą istotą tego krążka są dane z najważniejszych misji kosmicznych, uzyskane z sond kosmicznych, które zostały przepisane, przetworzone przez algorytmy AI na muzykę dzięki specjalnemu oprogramowaniu i technologii. I to wszystko znalazło się na tej płycie Piano Odyseja. I mam nadzieję, że wkrótce będziecie mogli usłyszeć fragmenty tego krążka także na naszej antenie. Polecam waszej uwadze. Piano Odyseja to nowość, którą Atanas Walkow oddaje w ręce swoich słuchaczy. To prawdziwa podróż dźwiękowa. A ja wam przypomnę muzykę z serialu Atanasa Walkowa, Belfer.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ojciec nie miał cierpliwości, albo był zajęty za bardzo, to mówił, weź tutaj pana, pokaż te nuty i naucz pana nuty. I ja uczyłem pułkownika. Musiałem bardzo wcześnie się tym zająć.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.

0: utwór Tommaso Albinoniego, wykonanie zespołu Dresdner Kapelle-Solisten oraz Susan Branny, prowadził Helmut Branny. Był to fragment koncertu na skrzypce i instrumenty smyczkowe. A w ramach Classic teraz uczcimy wyjątkową rocznicę. Dokładnie wczoraj, 26 maja, minęło 100 lat od urodzin jednego z najbardziej wpływowych muzyków XX wieku. 26 maja roku 26 urodził się w Stanach Zjednoczonych Miles Davis, amerykański trębacz, wirtuoz trąbki, lider grup jazzowych i kompozytor, uznany także za jednego z tych najbardziej innowacyjnych muzyków początku XX wieku. No i właśnie z tej okazji, setnej rocznicy urodzin genialnego trębacza, Decca wydaje specjalne wydanie winylowej płyty, ale także płyty CD z muzyką do filmu Louisa Malle z roku 1958. To legendarna ścieżka dźwiękowa Davisa z filmu La Sonce pour le Chafaux. No więc mamy nowe wydawnictwa, którymi kolekcjonerzy uczczą tę wyjątkową setną rocznicę urodzin Davisa. A ja mam dla was utwór, który powstał w roku 1985 podczas sesji nagraniowej do albumu Rubber Band, ale nie został wtedy wydany. Pojawił się dopiero na rynku fonograficznym w roku 2019. Utwór Paradise, inspirowany rytmami karaibskimi, o czym się zaraz przekonacie. No i najważniejsza informacja na początku. Usłyszycie głos samego Milesa Davisa.
1: If you don't mind, we'd like to play something for you.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo drobiazgów, porady dotyczące mody i urody prosto z Francji, zaproszenie na weekend do ogrodu wypełnionego po brzegi roślinami i do teatru też zajrzymy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Słuchajcie, RMF Classic, teraz muzyka Coldplay, która została zaaranżowana na kwartet smyczkowy. Utwór Life in Technicolor, wykonanie należy do Vitamin String Quartetu. No i właśnie tę wersję usłyszycie w czwartym sezonie serialu Bridgertonowie.

muzyka Piotra Czajkowskiego, walc z baletu Śpiąca Królewna. Słuchajcie, RMF Classic, wkrótce muzyka do filmu Chce się żyć Bartosza Hajdeckiego. Ja mam dla was teraz nowość od Igora Walaszka, który od niemal 15 lat tworzy pod pseudonimem Igo. Igo powraca ze specjalnym koncertem do Krakowa, do swojego rodzinnego miasta. Na wymarzone koncerty na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu. I jak zapowiada, ten wieczór będzie absolutnie wyjątkowy, pełen wspaniałej atmosfery i muzycznego charakteru, który będzie idealnie dopasowany do właśnie tej wyjątkowej oprawy dziedzińca arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu. Te koncerty odbędą się 30 i 31 maja. No i przy tej okazji sięgam po najnowszy utwór Igo zatytułowany Stumilowy las.

Słuchacie RMF Classic.

0: Reklama.
1: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

Była to muzyka Romana Hofstadtera, zabrzmiała serenada, grał Alban Berg Quartet. Wcześniej muzyka Bizeta w aranżacji Szczedrina, to aranżacja Arrytora Dora ze suity Carmen. Tu RMF Classic, wieczór nowości muzycznych, teraz nowość z listy przebojów muzyki filmowej. Dzięki waszym głosom trafia na miejsce 17 w aktualnym 550 notowaniu. Mowa o soundtracku Abla Korzeniowskiego do filmu Samotny Mężczyzna. Cieszy mnie ten wynik i być może ten soundtrack jeszcze przed zakończeniem sezonu poszybuje wyżej, do czego was zapraszam, zachęcam. Głosować możecie zawsze poprzez nasz serwis na rmfclassic.pl. To temat zatytułowany Stillness of the Mind.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów. Pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.

0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: pieśń o małym rycerzu z filmu Przygody pana Michała. Tu RMF Classic, słuchacie Wieczoru Nowości Muzycznych. Ogłosiliśmy nowe programowe plany festiwalu Brasswood Soundtracks, który na początku jesieni odbędzie się w Trójmieście. Artystycznym dyrektorem tego wydarzenia i muzycznym jest kompozytor Łukasz Eluce-Rostkowski, który opowiedział RMF Classic o kulisach wielkiej przemiany festiwalu Brasswood.
1: Festiwal Brasswood ma już za sobą 6 edycji, to będzie 7. On rozpoczął swoją historię bardziej od world music, był związany z tym, że nasza orkiestra Rebel Babel jeszcze przed chłopami podróżowała po świecie, spotykała różne orkiestry i chcieliśmy tą kulturę tej brasowej muzyki, czyli dęciaków i blachy i drewna do Polski importować i pokazywać ciekawe zjawiska z tym związane. Natomiast moje życie się wywróciło całkowicie po chłopach i po całej tej oscarowej przygodzie. To była wielka zmiana dla mojego życia i rzeczywiście niedawno rozmawialiśmy o zakończeniu tej mojej ścieżki rapowej, mikrofonowej i to wszystko po prostu układam w swoim życiu do takiego esencjonalnego spojrzenia i skupienia się na jednej rzeczy, jaką jest właśnie muzyka filmowa i tak oto ten festiwal również po prostu zostaje przekształcony w to, co jest teraz moją największą miłością. To, co jest też dla mnie najbardziej autentyczne, ponieważ ja po prostu podróżuję po festiwalach filmowych, po imprezach filmowych i jakby spotykam super niesamowitych ludzi, zdolne bestie po prostu tworzące genialną muzykę, genialne ścieżki dźwiękowe i jakby chciałbym to jest chyba to najlepsze, co ja po prostu stwierdziłem, mogę dać publice w Polsce naszym wspaniałym festiwalowiczom, którzy są z nami od tylu lat. Tak więc Brasswood Soundtracks to jest teraz nasza nowa twarz festiwalu muzyki filmowej, muzyki ilustracyjnej, także muzyki do gier. W tym roku wybrzmi 12 września w Operze Leśnej Pięknej w Sopocie. To jest nasz główny dzień festiwalowy, ten 12 września. Natomiast festiwal będzie miał też swoje różne aktywności w Gdyni i w Gdańsku. W tym roku mam nadzieję, że właśnie też po raz pierwszy dopniemy tego naszego planu, że ten festiwal ma łączyć te trzy niezwykłe miasta muzyką w tej niezwykłej otulinie leśnej, która jest po prostu fenomenalna. Jak dla mnie światowym, że właśnie trzy piękne miasta są połączone plażą i tym magicznym lasem.
0: Mówił Łukasz Eluce-Rostkowski, kurator artystyczny Brasswood Soundtracks. 12 września notujcie w kalendarzach w Operze Leśnej obok takich przebojów jak Stranger Things, Rodzina Adamsów, Wiedźmin 3, Dziki Gon, Chłopi 1670, Janosik Zabrzmi. I to nowość ogłoszona właśnie przez organizatorów festiwalu. Muzyka z filmów Davida Lyncha. To będzie specjalny koncert zatytułowany In My Head, muzyczny hołd dla nieżyjącego już reżysera. No to przypomnę wam teraz legendarne miasteczko Twin Peaks i brzmienie, które napisał Angelo Badalamenti.

0: ukończenia serialu Miasteczko Twin Peaks. Muzykę skomponował Angelo Badalamenti. To jeden z ulubionych i najczęściej wybieranych do współpracy kompozytorów przez reżysera tego serialu, Davida Lyncha, a powraca na nasze języki za sprawą ogłoszonego właśnie nowego koncertu w ramach Brasswood Soundtracks. 12 września w Sopockiej Operze Leśnej rozbrzmiewać będzie muzyka filmowa, między innymi właśnie z filmów Davida Lyncha, to w ramach koncertu In My Head. Przypomnijmy sobie historię tego festiwalu, no i najważniejsze plany kuratora artystycznego i muzycznego Łukasza Eluce Rostkowskiego. Co wydarzy się i jak będzie wyglądał ten i kolejny Brasswood Soundtracks w Sopocie i Trójmieście?
1: Będziemy budować swoją tożsamość przez następne pewnie jeszcze lata, szukając tego wyróżnika. To, co myślę, że na teraz jest mocnym wyróżnikiem, to jest to, że, i to było w ogóle wyróżnikiem festiwalu Brasswood, że bardzo mocnym elementem jest muzyka akustyczna, czyli że na naszym festiwalu można słuchać prawie 50% koncertów, jest też bez prądu. Można posłuchać muzyki brzmiącej poprzez kapele, są brassbandy, orkiestry w jej takim naturalnym charakterze, anturażu akustycznym, i to też tego będziemy się trzymać. Na pewno elementem unikatowym jest też przede wszystkim to, że my chcemy tworzyć pewnego rodzaju wręcz miesiąc z muzyką filmową w tych trzech miastach, sięgając do bardzo różnych przestrzeni. Więc to jest taki festiwal, który zabiera też widza, odbiorcę w taką podróż po tym bardzo magicznym właśnie miejscu, jakim są te trzy miasta. Ja myślę, że tutaj naszą ścieżką też będzie taką troszeczkę odróżniającą to, że nie będziemy się skupiać tylko na kompozytorach i na muzyce filmowej stricte, ale jako, że ten festiwal zawsze nasz był trochę taki eko i w ogóle był związany właśnie z naturą, chcielibyśmy stawiać na tak zwany ekosystem filmu i o tym troszeczkę chcemy też mówić. Chcemy opowiadać o tym właśnie, jak tworzy się ta harmonia tworzenia filmu, czyli bardzo dużo będziemy chcieli też dodatkowych wydarzeń kreować, opowiadających o tym, jak współpracuje ze sobą kompozytor z reżyserem, jak istotny wpływ ma współpraca operatora z na przykład z kompozytorem, jakie to są wartości. Myślę, że ten festiwal będzie miał też takie zaplecze właśnie trochę profesjonalne dla tych, którzy są naprawdę mocno filmem zainteresowani, ale oczywiście też będzie miał swój taki aspekt bardziej popkulturowy, no bo Opera Leśna to jest też niezwykły historyczny obiekt, którym koncertował Elton John, Whitney Houston, więc będziemy też sięgać po takie bardziej popkulturowe elementy muzyki filmowej. I cóż, no i to wszystko przed nami. No na razie jeszcze też za dużo nie chcę zdradzić, bo przed nami trochę tych ogłoszeń. Mam nadzieję, że się będziemy łączyć co jakiś czas i będziemy kolejne tutaj informacje waszym wspaniałym słuchaczom dawkować, żeby nabudowywać napięcie i dramaturgię jak w dobrym filmie.
0: Jako się rzekło, zespół ogłaszamy nowość festiwalu Brasswood Soundtracks. Do repertuaru dołącza koncert In My Head. To muzyczny hołd złożony Davidowi Lynchowi. Zabrzmi muzyka z takich filmów jak Mulholland Drive, Blue Velvet, Elephant Man, Wild at Heart czy Twin Peaks. Więc możecie spodziewać się nie tylko muzyki Badalamentiego, ale także na przykład Chrisa Isaaca i wielu innych, z którymi artysta współpracował. I ja przypomnę wam teraz Mulholland Drive i utwór skomponowany przez Badalamentiego. Przypomnę, Brasswood Soundtracks tej jesieni we wrześniu, dokładnie 12 koncert główny w Operze Leśnej w Sopocie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, tu Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym co czwartek oprowadzam was po świecie kina i muzyki filmowej, choć nie tylko, czego doskonałym przykładem będzie nasze najbliższe spotkanie. Muzyka z gier wówczas wybrzmi, tytułów powiązanych ze światem Batmana, ale też i pojawią się zdobywcy nagrody Grammy. Kino także będzie obecne, Antonio Pinto chociażby i jego muzyka z ekranizacji Miłości w czasach zarazy, z kolei świat seriali reprezentował będzie nowa, gorąca produkcja od twórców Stranger Things, czyli serial The Boroughs. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Tu RMF Classic, za kilka minut wieczorna lektura, a już teraz muzyka Edwarda Grieg'a, fragment koncertu fortepianowego Amol, Christian Zimmermann, filharmonicy berlińscy, a z batutą Herbert von Karajan. O 21:00 płyta wieczornowości muzycznych.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Z dawnego parku ocalała Aleja Grabowa. Pojedynczo okazałe drzewa i staw, nad którym kiedyś bawiły się dzieci. Brudne jego postępki. Jan Gombrowicz, ojciec Ireny, był ziemianinem, przemysłowcem, dyrektorem zakładów samochodowych w Starachowicach. Zmarł 21 grudnia 1933 roku. Współpracownicy z żalem żegnali obywatela ziemskiego, filistra korporacji Arkonia, prezesa centrali skupu złomu Polskich Hut Żelaznych oraz prezesa centrali handlowej Związku Polskich Hut Żelaznych. Agnieszka Stawiarska w książce Gombrowicz w przedwojennej Polsce pisze, że ojciec Ireny w 1926 roku zorganizował centralę zakupu złomu. Transport złomu szedł przez port w Gdyni. Zapewne z tego względu prezes centrali złomu pełnił też obowiązki wiceprezesa Rady Nadzorczej SA Żegluga Polska i członka Tymczasowej Rady Portowej Gdyni. Jan Gombrowicz zarządzał majątkiem swojej żony Marceliny. Po śmierci teścia doprowadził do jego likwidacji i założył nowe towarzystwo akcyjne – fabrykę papieru drzewnego w Dołach Biskupich – Witulin. Był człowiekiem przedsiębiorczym, zaradnym, ale też stanowczym i wymagającym. Piękny mężczyzna. Rasowy, okazały, a też poprawny, punktualny, obowiązkowy, systematyczny o niezbyt rozległych horyzontach, niewielkiej wrażliwości w rzeczach sztuki, katolik, ale bez przesady. Pisał o nim Witold Gombrowicz. Nic dziwnego, skoro babcia Witolda, Antonina z Dąbrowskich, była kobietą twardą i samodzielną, dzielącą los wielu polskich matek, które podczas wojennej zawieruchy i nieobecności mężczyzn same zajmowały się dziećmi i prowadziły gospodarstwa. W opowiadaniu Pamiętnik Stefana Czarnieckiego Witold Gombrowicz pisze: widzę ojca mego, pięknego mężczyznę, wyniosłej postawy, o twarzy, w której wszystko, spojrzenie, rysy i szpakowaty włos składało się na wyraz doskonałej, szlachetnej rasy. Pochodził z rodziny litewskiej, osiadłej w Królestwie po powstaniu styczniowym. Był duszą towarzystwa i na wielu imprezach pełnił rolę wodzireja. Każde z dzieci Gombrowiczów odziedziczyło jakąś cząstkę jego osobowości. Jerzy lubił przewodzić, uczyć, błaznować. Witold z upodobaniem wytyczał nowe ścieżki i zawsze miał wokół siebie niewielkie grono adoratorów. Janusz posiadał wyjątkowy talent do interesów, a Irena nie pozostawała w cieniu. Angażowała się w działalność społeczną, występowała z odczytami, publikowała teksty w prasie, wygłaszała krótkie pogadanki w radiu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto.

0: reklamie.
1: Wieczór nowości muzycznych RMF Classic. Zaprasza Jadwiga Polus.
2: Dobry wieczór. O tej porze w każdą środę zapraszam Was do przesłuchiwania nowych płyt. No i dziś sięgam po właściwie dwa albumy, bo ukazały się z muzyką oryginalną do tego filmu, a także z piosenkami różnych artystów, wykonawców. Mowa o filmie Diabeł ubiera się u Prady, w którym swoje 5 minut ma również rozchwytywana wschodząca gwiazda muzyki, nagradzana takimi tytułami na ostatnich galach muzycznych, Olivia Dean. A także powraca na nasze fale to wyjątkowa artystka, bo już w najbliższy weekend, dokładnie w sobotę, pojawi się na koncercie w Polsce. Zagra koncert na warszawskim torze wyścigów konnych Służewiec. Będzie to dokładnie 30 maja, więc najbliższą sobotę. Dziś zaśpiewa dla Was te piosenki, które rozbrzmiewają w filmie Diabeł ubiera się u Prady, części drugiej. Będzie również muzyka oryginalna napisana do tego filmu przez Teodora Shapiro. No i po drodze także Sienna Spiro w utworze Material Lover. Gorąco zapraszam na wieczór nowości muzycznych. Dziś wybór utworów z płyt, które towarzyszą filmowi Diabeł ubiera się u Prady 2. Zaczniemy od utworu Nice to Each Other, a więc Olivia Dean na początek, i na koniec powróci również na naszą muzyczną scenę.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: I to jest jedna z takich piosenek, która pozostaje na dłużej w naszych głowach. Nie mam nic przeciwko. Baby Steps śpiewała Olivia Dean. To piosenka, którą odnajdziecie na ścieżce dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Wcześniej także muzyka oryginalna Teodora Shapiro. Piosenkę Material Lover śpiewała Sienna Spiro, a utwór pierwszy, który otwierał ten nasz wieczór nowości muzycznych, to Nice to Each Other. Również Olivia Dean. Artystka przyjeżdża do Polski na koncert. Już w najbliższą sobotę wystąpi w Warszawie. Kolejna płyta za tydzień o tej samej porze.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
3: W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem.
2: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
4: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.

przy fortepianie Lang Lang to utwór Camilla Saint-Saënsa zabrzmiał finał z Karnawału Zwierząt, a wcześniej słynna pawana na śmierć infantki Maurice'a Ravela. Bostońską Orkiestrę Symfoniczną poprowadził Seiji Ozawa. Wkrótce na naszej antenie muzyka Jana Tiersena, to będzie fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Amelia. Wcześniej Replay, a więc soundtrack Jeffa Russo, który usłyszeliśmy na żywo w czasie międzynarodowej gali seriali minionej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Miła chwila, by powspominać. A teraz nowość z naszego repertuaru. Peter Peter, temat It's You z filmu Gorąca rywalizacja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo drobiazgów, porady dotyczące mody i urody prosto z Francji, zaproszenie na weekend do ogrodu wypełnionego po brzegi roślinami i do teatru też zajrzymy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
3: Po reklamie.
9: Tu RMF Classic. Wkrótce muzyka Igora Strawińskiego, fragment baletu Pulcinella, a teraz muzyka Jerzego Antonina Bendy. Fragment 8 symfonii D-dur wykona Praska Orkiestra Symfoniczna, prowadzi Christian Benda.

Muzyka Igora Strawińskiego to introdukcja ze suity włoskiej z baletu Pulcinella Strawińskiego przy fortepianie Jean Fonda, a na wiolonczeli grał Pierre Fournier. Słuchajcie, RMF Classic. Wkrótce Kora zaśpiewa piosenkę z filmu Wielka Majówka wraz z zespołem Manam. A ode mnie na do usłyszenia Anthony Willis i nowość z naszego repertuaru z filmu Wichrowe wzgórza tegorocznej produkcji, do której muzykę właśnie skomponował Anthony Willis. Dziękuję za wieczór nowości muzycznych. Kolejny program za tydzień o tej samej porze. Jadwiga Polus. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że wczoraj minęła rocznica 26 maja 946 roku, kiedy król Anglii Edmund I Starszy spotkał złodzieja. No nic dobrego z tego nie wynikło. Nie miał 20 lat, kiedy został królem. Stało się to po niespodziewanej śmierci jego brata Æthelstana. Nie szykował się do tego, nie spodziewał się, że zostanie władcą, ale jeśli tak wyszło, wszedł w nowe obowiązki. Walczył z Wikingami, którzy zajęli jedno z anglosaskich królestw, Northumbrię. W końcu ją odzyskał, ustabilizował relacje z władcą Szkocji, Malcolmem I, umocnił panowanie nad Mercją, ożenił się z Elgivą, o której nie wiadomo w gruncie rzeczy nic pewnego. Miał z nią dwóch synów, Edwina i Edgara, zwanego Spokojnym. Zresztą Edmund musiał się dobrze zapisać w pamięci podobnych, skoro przeszedł do historii też pod takim przydomkiem jak Dobroczyńca, Wspaniały albo Sprawiedliwy. To ostatnie określenie wiąże się z feralnym 26 maja 946 roku. Edmund bowiem w swoim czasie skazał niejakiego Leofa na banicję za dokonane złodziejstwo. No i przyszedł dzień świętego Augustyna z Canterbury. 26 maja 946. Wszyscy zbierają się na mszy w kościele w Puckle Church, a potem na uczcie w rezydencji monarchy. Albo w jednym, albo w drugim miejscu władca ze zdziwieniem dostrzega Leofę, który miał być przecież wygnany. To były jeszcze inne czasy. Król osobiście zwraca się do niego, aby natychmiast opuścił pomieszczenia. Wtedy Leofa wyciąga nóż i śmiertelnie rani władcę. Uczestnicy tej sceny rzucają się na zabójcę natychmiast i go na miejscu dosłownie rozszarpują. Lincz to za mało powiedziane. No ale król zginął, tak jak zginął zlinczowany królobójca. Cóż, z tego spotkania nic dobrego nie wynikło.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic. We'll be right back.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla Ciebie.

Twój kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Kiedy Kaja Durska wzięła udział w akcji Me Too, oskarżając swojego męża, niszowego rapera, o przemoc domową, zaginęła. To on zgłosił się do stowarzyszenia Lindy Malinowskiej Dragan, by pomogło odszukać żonę. Twierdzi, że ją kocha. Wyprowadził się z domu. Od zniknięcia żony nie utrzymuje kontaktów z rodzicami. Domagał się rozbiórki podpiwniczenia, gdyż tam, jego zdaniem, ukryte zostało ciało Kai. Nie uzyskał zgody. Dowody nie pozwoliły śledczym na zbadanie tego miejsca, a kilka miesięcy temu dom spłonął doszczętnie. Eksperci uznali, że to było podpalenie. Po tym wydarzeniu Durscy wyprowadzili się na Śląsk, gdzie pracowali i wynajmowali kawalerkę. Zdaniem młodego Durskiego ukrywali się przed nim. Teraz nie żyją. Mam nadzieję, że ekipa przydzielona do tej sprawy zbada te nitki dogłębnie. Drzwi skrzypnęły i obraz zwłok pojawił się na twarzy gosposi Wery, która niosła napoje i tace z kanapkami. Policjanci rzucili się na jedzenie. Na chwilę zapanował rozgardiarz. Olchowik pokrzykiwał, bezskutecznie starając się zaprowadzić ład. Jeszcze tylko jedna para, zapewnił. Wyrwał wskazówkę z rąk Liska i huknął. Cisza, ludziska! Poskutkowało. Ewa Scholl i Marian Witek, oficjalnie właściciele kliniki medycyny estetycznej, dorabiali sobie na nielegalnych aborcjach. Warto zauważyć, że ich klinika Scholl and Witt miała schludną stronę internetową i na tym ich działalność w branży się kończyła. Mieścili się w dwóch pokojach na Radzymińskiej, w tej gorszej części Pragi Północ, i z pewnością nie zachowywano tam środków czystości adekwatnie do przeprowadzanych zabiegów, skoro po klatce biegały szczury, a na ścianach rosły chuby. Piec węglowy był pęknięty, a okna balkonowe rozsadził mróz. Koza, której używali, sięgała jedynie metra. Usunięte płody lądowały w wiadrze, trudne do obserwacji. Jedną z ich pacjentek była Regina Masłoń, oficjalnie zatrudniona w klinice jako pielęgniarka. Tak naprawdę naganiała klientów na skrobanki i asystowała w tychże. Matka kobiety uważa, że córka nie przeżyła własnej aborcji, a jej ciało zostało ukryte.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.